0: Asfelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Na bielskich termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni, całkiem dużo słońca przez cały dzień. No trochę chmur też się oczywiście pojawi, ale jak na razie nie widać większych szans na opady deszczu. Nie tylko dzisiaj, ale także przez kilka najbliższych dni. No zresztą będzie bardzo słonecznie przez większość tego tygodnia. Temperatury do 21 kresek w tym tygodniu, tak jak i dzisiaj. No pod koniec tego tygodnia w okolicach piątku zrobi się trochę chłodniej, bo maksymalnie tego dnia 19 kresek.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
3: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
2: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
4: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
2: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem. Auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna, jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
2: Pociągiem jechało 250 osób, nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
2: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali.
8: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
12: To już się staje nudne, powiem ci
11: nudne?
12: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz. W ogóle, jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
11: Okej.
12: Okay. A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
11: O kimś?
12: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
11: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
12: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
13: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie. Po prostu
11: się kobieta się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
13: No, ja się na tym nie znam.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: Do szarej rzeczywistości, szanowni państwo, wracamy znowu poniedziałek. Dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję dzień dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda? O czym tutaj z wami porozmawiać? Już jest wszystko ustalone, już jest wszystko zrobione, prawda? Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen!
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: To jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie ty tak się, jak myśleliście. Śniło mi się, no. Że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj,
0: się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno? Czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy
1: no
2: w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to, bo czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać, to już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No jest to sen niedorzeczny.
0: Znaczy ja czuję się, że
2: bo ja nie, był
0: nie było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
2: No, tak ja więc, nie. No. Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja też. Naprawdę?
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: No, a my się pobawimy w te, w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: Są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826.
1: Niebezpiecznie.
0: Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger na Facebooku.
1: No dobra. Jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen. Bawmy się we wróżbitów dzisiaj. SK2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Ja jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś?
0: Pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: Chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie.
1: Jeździłeś teraz, tak?
0: Dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś. Dobrze, ale Kuba jest teraz. Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku.
0: No.
3: Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę. Aha. Jestem nienauczony, idę w stresie. Aha. I budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak?
3: Poczekaj,
0: bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Mhm. Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: Tak? W ten sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: w stresie.
2: Ale
0: tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa, tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo
3: stresu. Koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, to mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: Teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: A Jarząbek, a powiedz ty stwierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no, co tutaj mówić?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no. Kuba, w pracy masz być raz.
0: Już. Nie trzeba umieć liczyć do 10 nawet.
2: Do 10,
0: wystarczy,
2: no.
0: Wystarczy do raz. Kuba...
3: No trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pijążki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to
3: tam
0: jest fenomen, to jest fenomen.
2: Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726 826 826 to nasz

0: numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
1: Tak, tak, tak. To zapraszamy.
2: SK 2.
1: Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia wiadomo najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Tak jest. 6:26
0: tak mówić inaczej.
1: Tak, no jest. Dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tutaj budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżanka jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No, widzisz? To pani Beatce powiemy. Pani Beatko, kochana. Tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Trochę słońca, trochę chmur, tak dzisiaj będzie przez cały dzień nad Białą Podlaską, a na termometrach do 21 stopni. Na szczęście temperatura odczuwalna powinna być trochę wyższa, dlatego że dzisiaj, no szczególnie w tych momentach, kiedy nie będzie dużo chmur, no to będzie dużo promieni słonecznych, no i dzisiaj praktycznie bez silniejszych podmuchów wiatru, ale cały czas utrzymuje się wysokie ciśnienie, więc białcy meteopaci mogą mieć z tym problem. No przez większość tego tygodnia będzie bardzo słonecznie, maksymalna temperatura to 21 stopni.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niższy znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: Zapamiętaj mnie.
1: 6.37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37.6.
2: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6.37 i 37.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Oczko. Dobrze, że nie 21.37, bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, Gimby tak już nie znają, ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
2: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
1: Kącik odkurzający.
2: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
1: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś tak takiego. Tak, no, no dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
0: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
1: Nie?
0: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
1: Jakim paradoksem?
0: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka! Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę powiemy się we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To pani Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często mi się śnią, kuźwa, psy. Psy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No psy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Psy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się psy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to podaj tutaj, to co tam leży. SK2.
2: No, nie, no, Jarząbek, tak, dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.
1: Jarząbek
2: piękny.
1: Bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarząbek, po prostu. To będzie twoja.
2: Prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: Słuchajcie, złapałem ją, złapałem, jak śpiewa, pięknie. Piękny wokal, to sobie na feature'ze zaśpiewała Antonina Zbero.
1: Trzy sekundy wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
0: Trochę tak. 3 minuty zostały nam do 7:00, zagramy sobie nową zabawę Ściemnia się po 7:00. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
2: Messenger.
0: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
3: Ja wiem, ale nie powiem. To powiedz.
0: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
2: Nie wiem. Ściemnia się.
0: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy 100 do zgarnięcia.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Ruszamy razem z Wami na Bielskie ulice, a tutaj oczywiście korki, szczególnie na dojazdach do centrum, a zatem na Artyleryjskiej trzeba postać nieco dalej, także na Brzeskiej, no i jadąc od północy miasta Janowską oraz na Terebelskiej też trzeba zwolnić bardziej niż by się chciało. Na termometrach bielskich dzisiaj do 21 stopni, dużo słońca przez cały dzień, trochę chmur też się będzie przewijało, ale nie będą to deszczowe chmury, no zresztą deszczu w tym tygodniu się nie spodziewamy.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Minęła siódma news SK2, Anna Łowocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu, o tym nasz reporter Kuba Solarz.
19: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
20: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
19: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
21: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
19: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
18: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
22: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
18: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
0: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
18: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
2: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
18: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
18: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
23: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
18: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
25: Oj, za dziećmi dookoła salonu
26: do lodówki
25: i
26: z powrotem.
24: Ale wczoraj był maraton, u mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
25: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
26: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
26: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. No. Ale szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy komplement.
0: Ale i tak ładnie. I tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zaciąłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg w więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cinkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Tak. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i po tym wybiegu, a ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Jak miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłem.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś wyjrze, bo to podpada. SK2.
0: W tej z powrotem. Tak, i pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: No, nie tak łatwo. No, powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajda, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: I jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
3: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
4: Tak,
3: to co,
4: damy
3: gotowa
4: coś.
3: Jesteś?
5: Jestem.
3: Dobra,
4: no to jedziemy.
3: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.

0: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
1: Który ściemnia?
2: Żaden.
0: A nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
3: No nie, musi ktoś ściemnić.
0: Ktoś musi ściemnić.
3: Szybko.
2: Drugi.
0: Drugi.
2: Wajda.
0: Drugi.
3: No, no i co byś zrobił z tym tamtem? No,
0: zrobiłbym tak, że czas minął.
3: No właśnie, były 3 sekundy.
0: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
1: Ściemniała, Julita ściemniała.
3: Ściemniała.
0: Julita, no, dobra, ty chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy, musimy zrobić bu.
3: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
0: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądu są wypełnione tłuszczem, a nie
3: tak
0: wodą.
3: Tak jest, tak jest. A mowa zopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
0: Rząbek
3: o co chodzi.
0: Mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
1: Zawsze ściemniają.
0: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
4: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Prawdę powiedział.

0: koniec.
1: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
2: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
3: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
1: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
0: Tak.
1: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
2: Ja liczę na naszych policjantów. Ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Poranny szczyt komunikacyjny trwa cały czas na Bielskich ulicach. Jeżeli teraz będziecie musieli przejechać ulicą Janowską, która cały czas jest, przypominamy, w przebudowie, czy ulicą Terebelską, no to musicie uzbroić się w cierpliwość. Podobnie teraz na Brzeskiej oraz na Zamkowej. Na termometrach Bielskich dzisiaj do 21 stopni. Temperatura odczuwalna powinna być jeszcze trochę wyższa, to dlatego, że dzisiaj bez silniejszego wiatru, a za to sporo słońca będzie nam pokazywało się z pomiędzy chmur przez cały dzień.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: 7.30 News SK2. Anna Łowocka, Łukasz Gibeła wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. 3 osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrzewany w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: No, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiamy, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony nie wiem, co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: Więc
0: szczyt.
1: Wiadomo.
0: A, dlatego no, rozdziewiczenie.
1: Widzisz, tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Uh-huh. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Tak, oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. Eska.

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268268826 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne. Tak.
0: Zerówki. Fajnie się przez nie patrzy. Wszyscy sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te okulary.
2: No, no kamera,
0: bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się
0: proszę
1: wszystko...
0: bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268268826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do państw miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Poniedziałek w Białej Podlaskiej zapowiada się dosyć słoneczny. Na termometrach dzisiaj 21 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa, dlatego że dzisiaj sporo promieni słonecznych. No, trochę chmur też będzie, ale raczej nie z rodzaju tych deszczowych. W tym tygodniu cieplej już niestety się nie zapowiada w Białej Podlaskiej. Maksymalnie 21 stopni, tak jak i dzisiaj. No, około piątku będzie to już 19, no i tyle też do końca już weekendu.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
13: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
14: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
13: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
12: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
15: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
12: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
15: Pragnę osobiście poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
12: W czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
16: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować. zachować i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
12: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Sport.
12: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpił w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: 8:04.
18: No i co?
19: No i nic.
17: No i nic.
18: Dzisiaj mamy wyjątkowo. To do mnie, tak?
17: To taka rymowanka była z dzieciństwa.
18: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
17: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
18: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
17: A, no to okej, gryz.
18: Bo wiecie co mówią w Stanach?
17: Jak mówią?
18: One apple a day keeps the doctor away.
17: Czyli?
18: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
19: No. Trzyma lekarza z daleka.
18: Dokładnie.
19: No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Cienia to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, masz? Żeby nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo cię powiesz, że
0: jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych, no może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żony do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak, dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie wiedziałem.
2: W lewo zakręciła.
5: W lewo, tak, w lewo,
2: czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa, ten pajac?
6: Joker.
2: Joker, możesz Joker. Wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko,
3: R,
2: szybko.
3: Niech będzie.
2: R. R jak rower, tak?
3: Tak, R 20, jak rower. Nie mogłam się
2: 20
3: zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dziupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
2: Robótnica. Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że rugby, tak. W rugby gra.
5: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka?
2: No. Ciesz się, że nie jest przerzec z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na 5, zobaczymy jak Marcin.
6: W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałem zmienić rękę. Dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić.
6: Co tam
2: wyszło?
6: P
2: jak papa. P jak papa. 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak,
2: dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego co widzę. G jak góra. G jak góra.
5: G taka, jak góra.
2: Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
5: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Magdalena, słuchamy, Madzia.
5: Proszę.
3: Garnek.
2: No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezenty od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
5: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu.

0: Tak, tak, a i tak się udało.
1: I tak byłaś pierwsza.
0: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
2: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
1: A, to była podpowiedź.
0: Proszę bardzo.
2: Tak, nawet nie garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Przed pracą jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję.
0: Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
1: tak
0: dobra?
1: Tak jest, poleci.
3: Jasne, dziękuję.
0: Dobra, wszystkiego dobrego jutro też Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy mam coś zostawię, to wiesz.
0: No, będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z radiem sk2, no to musicie to zrobić po prostu. sk2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Parę. Tak, no, jest. sk2.pl. No.

0: Korki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Sporo słońca czeka nas dzisiaj przez cały dzień w Białej Podlaskiej. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. No dzisiaj bez silniejszych podmuchów wiatru, ale za to cały czas utrzymuje się wysokie ciśnienie, więc bialscy meteopaci już wiedzą, dlaczego może poleci ich dzisiaj głowa. No zresztą takie ciśnienie utrzyma się do środy włącznie, dopiero potem zacznie trochę spadać. A w tym tygodniu także dużo słońca, dopiero około środy. Nieco więcej chmur się pojawi, ale nie z tych deszczowych.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie. Co jest najbardziej polskim obiadem? No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad.
0: Może nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jak żeby inaczej, gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej. No ja, oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, polska klasyka.
0: Okej, okay. Z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na Norbert. Deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: Według Norberta bigosik, ale to uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od siebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no. Da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie? Tak,
4: no
3: żeby
4: właśnie.
3: Nam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada do Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norberci, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu. I 5 stóp kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to, jest imprezka.
0: No i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki, Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego konta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić.

0: morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. To był mój apel do piłkarzy polskich, no, żeby dzisiaj wygrali, żeby... a nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda, będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż... Wszystko się zdarzyć może.
1: Nie, no będziesz chodził, no będziesz sobie tłumaczył, no to cóż za Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył,
1: cóż,
0: a ja sobie
1: przegraliśmy.
0: Ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A ja
0: czemu, przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2. Ciągle zbyt posępny.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Co to ty kowacz?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 21 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na bielskich termometrach, do tego dużo słońca, chmury też się będą przewijały po bielskim niebie, ale nie będzie ich zbyt dużo, ale najbliższej nocy tylko 7 stopni na termometrach. No zresztą w tym tygodniu będzie maksymalnie już właśnie 21 kresek, tak będzie jeszcze jutro oraz w środę, w czwartek trochę chłodniej, bo 20 kresek, a na weekend począwszy od piątku spodziewamy się już 19 stopni, ale przez większość tego tygodnia dużo słońca.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury. Zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
10: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
9: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
11: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
9: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
12: SK2 News Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny. Młodzi strażacy z Lubelszczyzny nagrodzeni w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Wśród laureatów znaleźli się druhowie z Krzewicy i Międzyrzeca Podlaskiego, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
13: Młodzieżowych drużyn pożarniczych na terenie naszego województwa jest ponad 500.
8: Granty wynoszą 5 tysięcy złotych na każdą z drużyn. Szczypiorniści z AKPR, AZS, AWF Biała Podlaska przywieźli z Krakowa 2 punkty. To po tym, jak wygrali po rzutach karnych z drużyną AZS AGH Kraków.
14: 3 minuty po godzinie 9. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przychodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać. Piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów.

0: dobrze, to ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy, spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eskad.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej zdradzać nie będę. Powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: Przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół, a może barszcz schabowy albo mielony, pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt.

0: i po reklamie.
1: Białej Podlaskiej przed południem zapowiada się spokojna i dość pogodna aura. W kolejnych godzinach zachmurzenie będzie niewielkie, a temperatura będzie systematycznie rosła. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 21 stopni. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, choć miejscami może nieco silniej powiać. Opady nie są dziś prognozowane, nie powinno być również burz. Biometr będzie korzystny, wieczorem temperatura spadnie do około 11 stopni, a nocą termometry pokażą od 9 do 11 kresek.
2: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
3: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
2: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała, Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
4: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza. Bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
5: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto co poprzednie władze.
6: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
2: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
2: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
0: SK2 News Biała Podlaska.
1: I Michał Parzanowski. Kierowcy korzystający z autostrady A2 w rejonie Białej Podlaskiej mogą w przyszłości zyskać nowe zaplecze. GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę 2 miejsc obsługi podróżnych w kolonii Sitnik. Mają tam powstać stacje paliw, restauracje lub bistra oraz punkty do szybkiego ładowania dla samochodów osobowych i ciężarowych. Piłkarze Podlasia Biała Podlaska przegrali na wyjeździe z liderem Betclic trzeciej ligi grupy czwartej. Chełmianką Chełm 1-2. Gola dla Podlasia zdobył Jakub Łukasiewicz. To druga porażka z rzędu. W czwartek Bielczanie podejmą Star Starachowice. Początek zaplanowano na godzinę 18.
8: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa. SK2. Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punki mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz i Trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: W Białej Podlaski utrzymuje się dość pogodna aura. Zachmurzenie będzie niewielkie, choć miejscami może przejściowo przybywać chmur. Temperatura wzrośnie do około 21 stopni, więc będzie to dość ciepły jak na tę porę roku dzień. Wiatr pozostanie umiarkowany, chwilami nieco silniejszy, nie widać większego zagrożenia opadami, a prognozy nie wskazują również na burze. Biometr będzie korzystny, wieczorem około 11 stopni, a noc przyniesie spadek temperatury od 11 do 9 stopni.

0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
1: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
0: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
2: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
0: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
3: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
0: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Michał Pożanowski. Zaawansowane działania z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego, w tym stabilizacja pojazdów oraz bezpieczna ewakuacja osób zakleszczonych w pojazdach. To jedne z wielu zadań, które mieli przed sobą uczestnicy sobotnich ogólnopolskich warsztatów ratowniczych w Międzyrzecu Podlaskim.
6: Zgłoszenia bardzo szybko się rozchodzą, zainteresowanie jest.
5: Mówi Hubert Włodarczyk z OSP w Międzyrzecu Podlaskim. Kolejna edycja zapowiadana jest także na przyszły rok. W Białej Podlaskiej cały czas trwają obchody Dni Patrona Miasta, a w ramach wydarzenia jutro zaplanowano uroczystą sesję miasta. To od 11 w Urzędzie Miasta. Szczegóły na stronie Bielskiego Centrum Kultury.
7: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11:00, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
4: SK2.

co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciówę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach Wehikuł czasu gramy wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne na najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Białej pogoda w ciągu dnia zapowiada się stabilnie. Zachmurzenie będzie niewielkie, a okresami na niebie pojawi się więcej słońca. Temperatura będzie stopniowo wzrastać i po południu osiągnie około 21 stopni. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, miejscami może nieco mocniej powiać. Prawdopodobieństwo deszczu pozostanie bardzo małe. Nie są również spodziewane burze ani gwałtowne załamania aury. Biometr zapowiada się korzystnie. Wieczorem będzie około 11 stopni, a w nocy słupki i rtęci mogą pokazać od 9 do 11 kresek.
7: Punktualnie 12, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
9: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
8: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
10: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
8: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
7: Stan dwóch najciężej rannych po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
11: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
7: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku nożownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
12: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
7: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Michał Peronowski, funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad 8 kg marihuany. Narkotyki ukryto w specjalnej skrytce samochodu. Zatrzymany obywatel Litwy trafił do tymczasowego aresztu. Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych. Podczas sobotniej gali charytatywnej zebrano 55 tysięcy złotych dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu. Pieniądze pochodziły z licytacji, na której znalazły się m.in. obrazy, koszulki z podpisami piłkarzy oraz vouchery.
14: Zarząd w 2019 roku zainicjował ten cykl spotkań.
13: Mówił Tadeusz Konaszuk, prezes związku.
15: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
7: Mecze piłkarzy bym nie oglądał, ale siatkarzy...
15: Okej.
7: Obowiązkowo.
15: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
7: To prawda.
15: A co z tymi
7: siatkówka
15: piłkarzami?
7: Siatkówka powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
15: Zdecydowanie. Ma
7: a
15: większe szanse niż piłka nożna.
7: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
15: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

0: I najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie, ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co, to?
2: No bo pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma. I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Aha, nie zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Oena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści. Opłaca się, opłaca. Po pierwsze, spalamy sporo kalorii. Po drugie, rozluźniamy się i odstresowujemy. Więc, moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: oceanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Białej popołudnie przyniesie ciepłą i spokojną pogodę. W kolejnych godzinach nadal można liczyć na przewagę pogodnego nieba, choć zachmurzenie miejscami może się zwiększać. Temperatura osiągnie maksymalnie około 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, a lokalnie może pojawić się nieco silniejszy podmuch. Większych opadów nie należy się spodziewać, podobnie jak burz czy gwałtownych zmian pogody. Biometr pozostanie korzystny, wieczorem około 11 stopni, natomiast nocą termometr pokaże już tylko maksymalnie 9 kresek.
15: Jest 13, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w kujawsko-pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
16: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
15: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
17: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
15: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
18: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
19: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
15: Z górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
20: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
21: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
15: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
22: Esk
4: Polska 2 News, Biała Podlaska.
13: I Michał Perzanowski. Przez 40 lat Ireneusz Parafiniuk, twórca i instruktor zespołu Chwilka z Białej Podlaskiej, wyszkolił około 1000 osób.
22: Tak, słuchając, czy to w radiu, czy w telewizji, jestem dumny.
13: Niektórzy z jego podopiecznych wystąpili w telewizyjnych talent show. Wśród nich byli m.in. Georgina Tarasiuk, Jose Curon i Katarzyna Sawczuk. Młodzi strażacy z Lubelszczyzny zostali nagrodzeni w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w Lokalnych Społecznościach, dotyczącym ochrony ludności i pierwszej pomocy. Granty po 5000 zł otrzymały 42 drużyny. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt, mundurowanie i szkolenia.
23: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
24: No, fajnie, fajnie.
23: Fajnie było.
24: Tak, no,
23: fajnie,
24: przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
23: Na imprezie byłem.
24: O, proszę.
23: No, wszyscy bardzo fajnie
24: się bawili.
23: A cóż
24: to za impreza była, powiedz?
23: 40.
24: Twoja?
23: Nie. Przede mną dopiero.
24: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, nie, nie, absolutnie.
23: Ale wszyscy się świetnie bawili, tak na 40%.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim.
24: To rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
23: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty
0: również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo nie, w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
3: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
4: Nie, pan w swoich doniczkach nie będzie miał, bo one no. Jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Aha, nie zostałeś skręcony w Radio SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tak mogą być tylko Wilki i Baśka w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Mamam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Mamamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Marek zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła? Mamy jesień i o jesieni. Roxy ze swoją nowością w ST2 Jesień Trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się pogodnie i dość ciepło. W kolejnych godzinach zachmurzenie pozostanie niewielkie, choć miejscami może pojawić się więcej chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami nieco silniejszy. Nie są prognozowane większe opady ani burze, dlatego aura powinna pozostać stabilna. Biometr nadal będzie korzystny. Wieczorem temperatura spadnie do około 12 stopni, a w nocy termometry pokażą już tylko 9 kresek. Natomiast jutro rano możemy spodziewać się około 7 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wybiła 14, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
17: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
1: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
20: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
1: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali obważanki na Rondzie Mogilskim.
21: Dzień dobry dla pana Owarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi, ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
22: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie, prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
1: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
23: Obważanki po weekendzie to Żurek Wydalio.
24: SK2 News Biała Podlaska.
25: I Michał Perzanowski. Polska zmienia zasady obrony przestrzeni powietrznej. Piloci będą mogli zestrzeliwać drony i rakiety bez wcześniejszej identyfikacji wzrokowej, korzystając m.in. z danych radarowych. Zmiany procedur wymusiły incydenty z dronami ze wschodu.
26: Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
25: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zespół szkół zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej świętował stulecie istnienia. Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę. W ostatniej dekadzie szkoła zrealizowała 6 projektów unijnych za prawie 17 milionów złotych.
23: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
1: To by się nawet zgadzało.
23: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają. Wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
1: Dlaczego?
23: Bo to jest jabłko Adama.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
1: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
23: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
1: No, nie, nie.
23: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku w S2. A ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci.
1: SK2.
0: Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: To taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Co po tym Kowacz?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Zaczynamy od sytuacji na drogach. W Białej Podlaskiej kierowcy powinni przygotować się na wolniejszą jazdę przede wszystkim na Terebelskiej, Artyleryjskiej i Zamkowej. Sporo samochodów pojawia się także na Janowskiej, gdzie dodatkowym utrudnieniem są prowadzone prace remontowe. Jeśli chodzi natomiast o pogodę, to popołudnie zapowiada się spokojnie i słonecznie. Termometry pokażą około 19 stopni, ale deszczu już dzisiaj nie należy się spodziewać.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Wybiła 15, czas na newsy z KI2, Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
10: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
9: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
11: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
9: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
12: A ty się stresujesz, jak czytasz?
9: Nie, absolutnie.
12: Działa.
13: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Michał Parzanowski. Stabilizacja uszkodzonych pojazdów, a także bezpieczne wydobywanie osób zakleszczonych po wypadkach. Między innymi z takimi zadaniami mierzyli się uczestnicy sobotnich ogólnopolskich warsztatów ratowniczych w Międzyrzecu Podlaskim. Strażacy podczas ćwiczeń doskonalili swoje umiejętności.
14: Jakbyśmy robili coś takiego raz w tygodniu, to też by byli chętni.
8: Mówił Hubert Włodarczyk z OSP z Międzyrzeca Podlaskiego. Kolejna edycja warsztatów ma odbyć się również w przyszłym roku. W Białej Podlaskiej trwają obchody Dni Patrona Miasta. Jednym z punktów programu będzie jutrzejsza sesja Rady Miasta. Początek o godzinie 11 w Urzędzie Miasta.
12: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
9: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
12: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
6: Czyli jutra miało nie być.
2: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
12: Dzisiaj pomidorowa.
6: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
12: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...
15: Ciebie wrócę, gdy będę...
12: Ładochę.

0: Hi-Fi Superstar, Super Hit Wesce 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radiu, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie. Polski obiad wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy, jak się dowiedział?
2: Dzięki, super.
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się, wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: Sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on jest. Cały czas biega. Newsroom Radio tutaj studio, Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: Małgorzata Skarbek w SC2, no to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: ST2 tylko 100% z najlepszej polskiej muzyki. Tilawi, chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama. Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na bialskich ulicach. Większego ruchu należy spodziewać się na Jana Pawła II, Brzeskiej oraz Narutowicza. Wolniej przejdziemy również Terebelską, natomiast na Janowskiej kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontem. Pogoda pozostaje bez większych zmian. Nadal dużo słońca, zapowiada się także bez deszczu i około temperatura 19 stopni osiągnie. Jeśli chodzi o noc, to temperatura nie powinna spaść poniżej 9 kresek.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Wybiła 16, czas na News Jeski 2. Jakub Krzyżak. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
13: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
12: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
14: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
12: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
15: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
12: No. A co tu będzie?
16: Zalewajka łódzka.
12: To w takiej zalewajce być musi.
16: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
12: Z uczestnikami i z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
17: Polska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Michał Perzanowski. Ponad 8 kg marihuany przejęli funkcjonariusze nadburzyńskiego oddziału Straży Granicznej i KAS. Narkotyki ukryto w specjalnej skrytce samochodu. Zatrzymany obywatel Litwy trafił do aresztu. Wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 300 tysięcy złotych. 55 tysięcy złotych zebrano podczas sobotniej gali charytatywnej dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu. Pieniądze pochodziły z licytacji, m.in. obrazów, koszulek z podpisami piłkarzy i voucherów.
18: Istotną częścią naszej gali jest działalność charytatywna.
11: Mówił Tadeusz Konaszuk, prezes związku.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września, Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
19: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
0: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław Trzemotu tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
19: Marka to naszego szefa.
0: A też jest Marek Konrad przecież, nie? Marek
19: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
0: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita, pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach, ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla Was Jakub Krzyżak, 16:30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica.
2: SK2.
1: I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko Igo w SC2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
15: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
2: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w SC2, który jak śpiewa staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości dostania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na wielkich drogach powoli zbliżamy się do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego, ale miejscami nadal jest tłoczno. Wolniej jedziemy m.in. Terbelską, Brzeską i Narutowicza. Utrudnienia wciąż występują też na remontowanej Janowskiej. Jeśli planujecie jeszcze spacer albo jakąś aktywność na świeżym powietrzu, to pogoda zdecydowanie sprzyja temu. Wieczór będzie pogodny i bez deszczu, a temperatura wyniesie już około 18 stopni. Jutrzejsza poranna zorza przywita nas przy temperaturze 7 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Wybiła 17, to są newsy Ski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
14: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
13: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrowano. Inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
15: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
16: No jedzie bez tuby, jedzie szybciej niż my.
17: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego.
15: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 zjedzie.
13: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
17: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
13: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, Jerze, takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach, mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
18: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
13: W planie jest montaż kolejnych znaków.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Michał Perzanowski. Młodzi strażacy z Lubelszczyzny otrzymali granty na rozwój swoich drużyn. W konkursie dotyczącym ochrony ludności i pierwszej pomocy 42 zespoły dostały po 5000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sprzęt, umundurowanie i szkolenia. Około 1000 osób wyszkolił przez 40 lat Ireneusz Parafiniuk, twórca i instruktor zespołu Chwilka z Białej Podlaskiej. Niektórzy jego podopieczni trafili później do telewizyjnych programów Talent Show.
19: Czuję taką satysfakcję, jak się spotykamy. Jest około 30 osób, które śpiewają.
12: Wśród nich byli m.in. Georginia Tarasiuk, Jose Curon i Katarzyna Sawczuk.
20: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia. A w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu, no i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla Was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do Was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato. Dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
9: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorochusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
10: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
11: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
10: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
9: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
0: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wideo w Radiu SK2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek minął i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz. Na 30.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Bime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej można będzie zobaczyć Koguta w Rosole. To tytuł spektaklu, który zagości na deskach Akademii Bielskiej już w ten weekend. Fabuła opowiada o kilku kumplach zwolnionych z pracy w stalowni. Zastanawiają się teraz, jak wyjść z pułapki życia na zasiłku. Genialnym pomysłem wydaje im się przygotowanie striptease show. Jakim to wyjdzie? Przekonamy się w sobotę o 17 w Akademii Bielskiej.
7: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. Nowe notowanie w każdy piątek po 18. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston. I co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki, już teraz w Radio SK2. Takie

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego suwika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie Lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej zobaczymy spektakl komediowy pod tytułem Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii. Tym razem rodzina Krasuskich rusza właśnie do Bułgarii. Tytułowym autokarem i to takim, który najlepsze dni ma już dawno za sobą. A Bułgaria to dla nich miejsce rodzinnych mitów, błyszczących interesów i dużych emocji. Komu należy się szacunek, a komu apap na głowę? Spektakl do zobaczenia 25 października w Akademii Bialskiej.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2, a teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny ni tego świata o wielkie stawki grasz.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Łódka Suflera w Radiu SK2. Ratujmy co się da. Ja mam nadzieję, że tytuł tego numeru nie wróży źle polskim piłkarzom. Za to ja wam wróżę, że jeżeli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione polskie dania obiadowe, to zgarniecie najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie 7 listopada. Szczegóły i darmowe zgłoszenia na sk2.pl.

0: K2.pl.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej cały czas trwają obchody Dni Patrona Miasta. W ramach wydarzenia jutro zaplanowano uroczystą sesję Rady Miasta. To od 11 w ratuszu. Z kolei ostatniego dnia obchodów, czyli w środę, odbędzie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie Biała Radziwiłłowska, Janów Biskupi, o ruinach bialskich łazienek. Szczegóły na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
5: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Maciej Szupiluk, bialski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat. Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz.
8: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdziecinniały Pajac.
9: Solową płytę czy singiel?
8: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality, trzy albumy wydałem. No to 2009 wydałem pierwszą płytę solową. To była taka epka, parę utworów. Nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę. Teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak? Początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów. Myślę, że będzie czego słuchać.
9: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
8: Nawet prezesem jestem.
9: Nawet prezesem, więc piszesz poezję. Rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
8: Tak, oczywiście teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie, tak naprawdę. To i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów, parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
9: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
8: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Nazem. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki, z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć. To jest metafora ogólnie świata, tak? Że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to społeczne zaangażowanie. Wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Deserter śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagram, to jest w sumie ósma moja płyta, że nie jestem takim trochę, może być, świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty, to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak, że to jest ciekawe, że ludzie, którzy nie znają mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak? Pierwszy raz coś takiego słyszę, tak? A z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak? Ja wydałem 7 książek.

0: może nie wszystkie z poezji, bo siódma książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak? Ale ogólnie sześć książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak?
1: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuoz gitary, no i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
0: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to on na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, że to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w Tubasie Składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz co, Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak? No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przyszedł mi jeden utwór i tak, można powiedzieć, od października 2024 roku aż do 2025, chyba do sierpnia, wysyłał mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem, po części tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów, faktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzy, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku rzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej, takim bas Esturakan w Leśnie Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, to czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takimi oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Jak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, co na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja te filmy, niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z jednej strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczością.
1: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani. Rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych i widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka no trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
0: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, wielu w miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską wyreżyserowane, to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają, z jednej strony delikatnie, a z drugiej strony, bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych scenach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach ta też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak? To nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne czy w Polsce, tak? Że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak? W sensie, że na rynku paliw, tak? Jakby i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę. I chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak? W jakimś artykule chyba w jednej z gazet. No to też, to ocenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak? Może to zrobić dobrze albo słabiej. Tak samo politycy. Ja wszystkich tak samo nie potępiam, tak? Bo jestem krytyczny wobec polityków. Każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak? Tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest stąd ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak? Profesor H. Dragan, tak? Co jest fizykiem, który powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją. To nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news na przykład ze mną, tak? Że ja coś komuś złego zrobiłem. Pójdzie plota, tak? I ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak? Że jakby to i bo nie ma praktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne tak naprawdę. I tego się obawiam tak naprawdę, że zniszczy się taki minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak? Minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak?
1: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
0: Dokładnie, ciężko wyprostować. To nie chodzi tylko też o firmy chodzi. Ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak? I powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej. A może tak nie działała. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
1: To się nazywa tak zwane czarne PR.
0: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, to świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak? W sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony, kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie, ale albo będzie tak, że opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można to interpretować, tak?
1: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
0: W sensie inspiracje zawsze jakieś tam są, tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów, czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie wstawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie to jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
1: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
0: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak? Naprawdę chciałem, żeby to było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźnie, bo ja nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że to powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wszyscy łatwo zrozumią, ale to jest po prostu takie szkolne. A chciałem zmieniać tryb, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega też na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest jeszcze parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Białcza, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też nagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
1: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak, no, korekt nie było zbyt wiele.
0: Tak, raczej korekt nie było. On sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tą płytę po prostu totalnie, w każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości. I no wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak, to jest całkiem co innego, ale zresztą mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
1: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
0: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni, w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak, z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, oj, tak najśmieszniejsze to było, co śmieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. Że to tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? Gdzieś z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
1: To co, nastawiasz się na sukces?
0: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat, na tyle, ile mogę, nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska. Trzeba zmieniać świat.
1: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
0: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
1: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
0: Jestem na Facebooku, jako normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
1: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
0: Nie debiutuje, bo to jest druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback, można powiedzieć.
1: Czy taki drugi debiut.
0: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobry.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdzieciniały Pajac, a zapowiedzią jego nowej płyty jest teledysk na kanale YouTube'owym do utworu Skopiowani. Mateusz Kwiatkowski pochodzi z niewielkiej miejscowości Misie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Od lat mieszka na stałe w Chinach. Polskę odwiedza kilka razy w roku. Białą Podlaską wizytował w ramach spotkań autorskich z racji swojego debiutu literackiego, ponieważ wydał książkę z gatunku kryminałów Duch Jeziora. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Mateusz Kwiatkowski, dzień dobry.
1: Jeszcze do niedawna wykładowca języka polsko-chińskiego, tak?
3: Wykładowca języka polskiego w Chinach. Nie do niedawna, bo wciąż tym wykładowcą jestem.
1: A od niedawna autor książki i to jest twój debiut. Zanim zaczniemy o tej książce, to chciałem zapytać ciebie o jedną rzecz, bo od 12 lat, przepraszam, 10, tak, na stałe mieszkasz w Chinach. Dlaczego akurat Chiny?
3: Fascynacja Chinami rodziła się powoli, dlatego że zaczęła się od zaciekawienia językiem chińskim, jako po prostu jednym z tych obcych, tajemniczych języków, których nawet nie da się przeczytać na pierwszy rzut oka laikowi. Zacząłem uczyć się języka chińskiego. Żeby takiego języka się nauczyć, no to jednak konieczny jest wyjazd do takiego kraju, żeby spędzić tam trochę czasu, więc wyjechałem na jedno, drugie, trzecie stypendium i im dłużej tam byłem, tym bardziej mi się te Chiny podobały, coraz bardziej mnie fascynowały i powoli przerodziło się to po prostu w stały pobyt, stałą pracę.
1: Pochodzisz z niewielkiej miejscowości o pięknej nazwie Misie, koło Międzyrzeca Podlaskiego. Rozumiem, że to tam właśnie ta myśl dojrzewała, żeby zdobywać świat.
3: Tak, tam się pojawiły moje pierwsze ambicje dotyczące pisarstwa. Wtedy, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, próbowałem pisać coś prostego, czasem mniej prostego, co się nie zawsze udawało. Później, kiedy przyjechałem do liceum, tutaj do Białej Podlaskiej, już zacząłem myśleć bardziej o swojej karierze zawodowej, o tym, jaki kierunek zamierzam studiować i tu się zaczęło rodzić moje zainteresowanie językami obcymi, które się przerodziło, jak już powiedziałem, w zainteresowanie językiem chińskim.
1: Książka Duch Jeziora. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat taki tytuł, dlaczego nie Duch Podlasia?
3: Tytuł jest wbrew pozorom bardzo prosty, dlatego że jest to nazwa ducha, w którego wierzą ludzie w małej miejscowości, nie na Podlasiu, tylko na Mazurach. Ducha, który nawiedza tamtejsze, według tych wierzeń, nawiedza tamtejsze jezioro i doprowadził do kilku śmierci w latach 80. I cała książka, w zasadzie cała fabuła toczy się wokół odkrycia tej tajemnicy, tajemnicy, na ile ten duch jest prawdziwy, na ile jest groźny i w jaki sposób można odkryć jego tożsamość. Dlaczego nie Podlasie? No przede wszystkim to jezioro, kiedy miałem pomysł, żeby napisać książkę o jeziorze, no to przyszły mi do głowy Mazury, ale już powoli, również tak, że w trakcie tutaj tego pobytu kilkudniowego na Podlasiu, który mam obecnie, rodzi się w mojej głowie pomysł na kolejną książkę i osadzenie jej tutaj w naszych realiach.
1: Szczerze mówiąc, to tak popatrzyłem, że od razu tak z przytupem wystartowałeś, jeżeli chodzi o tą książkę, bo 500 ponad stron.
3: Tak, koncepcja fabuły wymagała tego, żeby poświęcić jej dość dużo kartek, dlatego że fabuła w tej książce rozwija się powoli, nabiera tempa później szybkiego, niemal zawrotnego, ale to nie jest taki typowy kryminał, gdzie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakąś sprawą kryminalną do rozwiązania. Jest to też również pokazanie całego świata, w którym dzieje się ta akcja, pokazania postaci, które są liczne, więc jest to taka bardziej przygoda z miejscowością Wrzosna, w której toczy się ta akcja, niż sama po prostu takie galopujące tempo do zakończenia akcji.
1: To w jaki sposób powstawała ta fabuła? Chodziłeś, nie wiem, na spacery i gdzieś tam myśl dojrzewała w tobie, pewne historie się rysowały, wyjmowałeś notes i zapisywałeś, o czym będziesz chciał napisać?
3: Powstawała na różne sposoby. Czasem po prostu jako szczątkowe pomysły, które starałem się zebrać do kupy. Czasem faktycznie było nagłe jakiś taki dotyk inspiracji i wymyślenie rozwiązania jakiegoś problemu fabularnego, z którym się mierzyłem. Wtedy trzeba było to na szybko gdzieś zapisać. Dużą pomocą byli moi najbliżsi, zwłaszcza moja żona, którą bardzo często zamęczałem pytaniami i zmuszałem dosłownie do czytania kolejnych wersji tych samych rozdziałów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest ona też współautorką w pewnym stopniu.
1: Powiedziałeś żona? Żona jest z Chin?
3: Nie, żona jest z Polski. Żona jest w tej chwili we Wrocławiu z naszą córką. Niedługo wspólnie wracamy do Chin, bo ona również tam pracuje.
1: Jeżeli chodzi o samo wydanie książki, to jak długo przygotowywałeś się do tego, aby no w końcu powiedzieć, ok, mam już na tyle dużo materiału, że w końcu trzeba rozpocząć proces publikacji?
3: Jestem po części, zwłaszcza jak pisaniu, jestem perfekcjonistą, co jest troszeczkę wadą, dlatego że nie pozwoliłbym sobie na pokazanie książki wydawcy, jeśli bym nie był pewien, że będę całkowicie już zadowolony z tego, jak ona wygląda. Więc napisałem książkę do samego końca, zmieniałem ją jeszcze po drodze kilkakrotnie, upewniłem się, że wszystko jest tak, jak ja sobie tego życzę i dopiero wtedy ruszyłem z propozycjami wydawniczymi.
1: Z reguły jest tak, że początkujący pisarze wydają sami książkę, bo zainteresowanie wydawnictwa własną książką nie jest takie łatwe, nie jest proste i dlatego co niektórzy uciekają się do tego, żeby jednak na własną rękę wydawać.
3: Też to rozważałem i na pewno zrobiłbym to, gdybym nie dostał odpowiedzi od wydawnictw. Wydawanie w sposób tradycyjny dla początkującego pisarza to jest też w pewnym sensie loteria. Książka może być fantastyczna, ale jeśli ktoś przeczyta ją w wydawnictwie w poniedziałek rano, kiedy ma zły humor, zwykle przeczyta tylko kilka stron. Jeśli mu się nie podoba, to ją odrzuca, bo ma zaraz 20 kolejnych, więc czasem dobre projekty mogą po prostu gdzieś utknąć i moja rada jest nie zrażać się, nie szukać tylko swoich ulubionych, dużych wydawnictw, tylko próbować kontaktować się z mniejszymi, lokalnymi wydawnictwami i jeśli książka jest dobra, no to w końcu trafi na podatny grunt.
1: Domyślam się, że propozycje wysyłałeś w środku tygodnia.
3: Tak, bardzo też musiałem sobie liczyć różnicę czasu, żeby nie wysłać na przykład o godzinie 15 czasu polskiego, kiedy już ktoś tam się szykuje do wyjścia z pracy.
1: I nie w ten poniedziałek,
3: tak, tutaj było dużo taktyki. Nie wiem, na ile to pomogło, ale jeśli tak, no to na pewno będę tak robił dalej.
1: To dużo takich propozycji współpracy wysłałeś do wydawnictw? O ile wydawnictw tak naprawdę zaczepiły?
3: Wydawnictwa zwykle dają sobie minimum 3 miesiące czasu na odpowiedź. Czasem niektóre wprost piszą, że do roku czasu. Absolutnie nie ma sensu czekać na to, że wysłać do jednego, dwóch wydawnictw i czekać na to, czy się odezwą, czy nie, tylko po prostu trzeba niestety pójść na ilość i wysłać do jak największej liczby, więc ja ciężko mi zliczyć, ile nawet tych wydawnictw było. W końcu dość wcześnie zaczęły napływać pierwsze odpowiedzi, więc po prostu ktoś przeczytał o tej właściwej godzinie i właściwego dnia tę książkę spodobała się i tak się już się zaczęło. Najtrudniejszy jest początek.
1: No ale w momencie, kiedy już wiedziałeś, że masz tę książkę, napisałeś, kto jako pierwszy przeczytał treść tej książki i powiedział, słuchaj, no jest czad. Czy czegoś takiego nie było może?
3: Było i to bardzo mnie cieszy. Nie wliczam w to swoich najbliższych, bo podejrzewam, że powiedzieliby mi, że jest czad, nieważne co bym napisał, prawda? Może poza moją żoną. Ale w pewnym momencie moja mama, która zaczęła czytać tę książkę, zaczęła na własną rękę ją pokazywać swoim znajomym. nie mówiąc, że jest to książka jej syna, że to byli znajomi, których ja nie znałem i akurat trafiła na takich też wielkich fanów kryminałów, którzy się naprawdę w nią wciągnęli i opisywali ją w samych superlatywach, co mnie bardzo cieszyło, zwłaszcza, że wiedziałem, że nie były to puste słowa, tylko przez wzgląd na moją mamę. I to był chyba taki pierwszy, to byli moi pierwsi czytelnicy, nawet w ten sposób im zadedykowałem książkę, kiedy w końcu wyszła, oczywiście sobie kupili. Czytelnicy, którzy widać było, że docenili to, co napisałem i naprawdę dało mi to ogromną motywację.
1: Do Polski przyjeżdżasz jak często? Bo rozumiem, że inspiracji szukałeś gdzieś tutaj w Polsce. Rozumiem, że zaczepiłeś o Mazury, dlatego jest duch jeziora. Jak często Polskę odwiedzasz?
3: Idealnie planowałem sobie, żeby odwiedzać Polskę około 2 razy do roku, ale wtedy przyszła pandemia, więc przez cały okres pandemii od 2020 do 2020 w zasadzie 3 byłem w Chinach, bo po prostu było ciężko podróżować i nie chciałem się pchać w różnego rodzaju kwarantanny, w zasadzie po 2 stronach i w Polsce i w Chinach. Teraz staram się przyjeżdżać częściej, 2

0: pojadę i czy nie zostanę tam na stałe, i tak się faktycznie stało.
1: No i osiedliłeś się w jednej miejscowości, ale zanim tam osiedliłeś się, to zwiedziłeś całe Chiny?
0: Mieszkałem w kilku miastach. Moim pierwszym miastem był Szanghaj, drugim miastem było również ostatnio bardzo dobrze znane miasto Wuhan, było to jeszcze przed pandemią. I trzecim miastem, w którym mieszkam na dłużej, jest Kanton, ale oprócz tego zwiedziłem też dużą część Chin, ale nie mogę powiedzieć, że całe Chiny, dlatego że Chiny to jest kraj ogromny i to jest kraj, którego nie da się chyba do końca zwiedzić. Życia mi starczyło.
1: To co zdecydowało, że akurat teraz osiedliłeś się w tym mieście, w którym jesteś teraz?
0: Zacząłem tam studia na Uniwersytecie Sun Yat-sena i po tym zaraz i moja żona dostała propozycję pracy na miejscu i ja znalazłem jakieś swoje własne miejsce na rozwój kariery zawodowej i po prostu tam już zostaliśmy.
1: Ale to też musisz mieć sporo tego czasu, żeby jednak wydawać publikacje.
0: Tak, to jest pracochłonne zajęcie, więc żeby zajmować się tym jeszcze mając do tego pracę zawodową, to faktycznie trzeba to lubić. To musi sprawiać, sam proces pisania musi sprawiać przyjemność, żeby po długim dniu pracy zamiast usiąść sobie z piwkiem przed telewizorem, to usiąść sobie przed komputerem albo przed zeszytem i napisać tych kilka stron.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś zadaniowcem, który siadał i dzisiaj jeden rozdział.
0: Nie jeden rozdział, aż tak szybkiego tempa nie mam. Zwykle sobie stawiałem mniejsze jakieś tutaj poprzeczki, niższe poprzeczki. Kilkaset słów, kilka stron. Ważne, żeby to było w miarę regularnie, codziennie najlepiej i wtedy książka po prostu idzie do przodu, niezależnie od tego, czy mamy inspirację, czy nie.
1: Druga książka w przygotowaniu. Szykujesz też później może trylogię?
0: Myślę, że skończy się na trylogii, bo to tak jest zawsze modny sposób na napisanie historii, żeby to były trzy książki. Może będzie więcej, ale staram się też pisać książki trochę inne, nie zamykać się tylko w jednej konwencji, w jednej postaci czy jednej fabule, więc na pewno tutaj czytelnicy mogą oczekiwać dużego zróżnicowania w tym, co będę oferował.
1: Pisanie książek to jest twoje marzenie? Realizacja własnych marzeń?
0: Absolutnie tak. Od najmłodszych lat chciałem pisać i wyobrażałem sobie siebie na przykład właśnie na takim spotkaniu autorskim podpisując swoje książki.
1: No właśnie na początku rozmowy powiedziałeś, że próbowałeś pisać, to znaczy, że gdzieś tam w szufladzie masz takie archiwalne wydania własnych książek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego?
0: Nie są to kompletne książki, zwykle to są jakieś urwane pomysły. Jest ich bardzo dużo, nawet ciężko mi powiedzieć, ile książek zaczynałem. Czasem się kończyły na pół rozdziału, czasem się kończyły na kilku rozdziałach. Były one takimi moimi podręcznikami tego, jak pisać i jeszcze co ważniejsze, jak nie pisać.
1: I sięgasz po nie i czasami może inspirujesz się też.
0: Sięgam do nich często pamięcią, zwykle są to niemiłe wspomnienia, bo po prostu analizuję błędy jak pisarskie, jakie wtedy popełniłem, co pozwala mi też unikać błędów obecnie, kiedy to robię.
1: Ale tutaj kursu pisania nie przechodziłeś, po prostu samo z siebie to przyszło.
0: Tak, myślę, że nie ma jednego przepisu na to, jak napisać książkę albo jak napisać dobrą książkę i żadne kursy tutaj, one oczywiście mogą pomóc, ale nie przygotują i nie zagwarantują tego, że ktoś po takim kursie pisarzem zostanie. W moim przypadku była to praca samodzielna, która wymagała dużo autorefleksji, nauczenia się też samokrytyki i przyjmowania krytyki innych, więc posiadłem także całkiem przydatne inne umiejętności, które się przydają w życiu.
1: W duchu jeziora dużo redakcyjnej pracy było?
0: Musiałem w pewnym momencie zmienić zakończenie, bo nie podobało się i mi, i kilku osobom, które tę książkę czytały. Bardzo im dziękuję za te uwagi, bo faktycznie mieli rację, ale później, kiedy oddałem książkę do korekty, to pani zajmująca się tą korektą oddała mi ją z dużą przyjemnością, mówiła, że naprawdę mało było rzeczy do poprawy, co mnie bardzo cieszy, bo starałem się, żeby ona była już jak najbardziej czysta i pod względem stylistycznym, i pod względem jakichkolwiek błędów, po to, żeby była po prostu gotowa do druku.
1: Dzisiaj tak na spotkaniu autorskim powiedziałeś, że fajnie by było, gdyby ci, którzy przychodzą na te spotkania autorskie, zostawili chociaż łapkę w górę albo napisali opinię o twojej książce. Dużo już tych opinii zebrałeś?
0: Tak, te opinie pojawiają się stopniowo. Coraz więcej napływa opinii od po prostu czytelników, a nie od znajomych i rodziny, co znaczy, że ta książka już powoli wypływa na powierzchnię. Ale w dzisiejszych czasach, nie ukrywajmy, taka forma promocji jest bardzo ważna, dlatego też to była taka moja osobista prośba. Jeśli czytelnikom książka się spodoba, to żeby poświęcili tych kilka sekund na zostawienie pozytywnej opinii, bo nauczyłem się sam, jak jest to ważne w dzisiejszych czasach.
1: Chcesz dogonić Remigiusza Amroza?
0: Na pewno nie pod kątem tempa, w jakim on pisze książki, dlatego że jest starszy ode mnie o kilka lat, a wydaje chyba w tym roku swoją 60. powieść, to ja takiego zawrotnego tempa raczej nie osiągnę, zwłaszcza pracując zawodowo. Wydaje mi się, że dwie książki rocznie to będzie w przyszłości cel, który sobie będę stawiać.
1: Ale jak okaże się, że jednak to chwyciło, bo zapewne już masz taki feedback, że ta książka faktycznie dopiero rozpocząłem spotkania autorskie, a już się sprzedaje.
0: Książka spotkała się z zainteresowaniem

0: i z zainteresowaniem na początku oczywiście wydawcy i zainteresowaniem dystrybutorów i teraz czytelników, prawda? Więc powoli się to rozwija. Do jakiego stopnia się to rozwinie? No zobaczymy. Myślę, że trzeba sobie dać minimum pół roku na to, żeby jak najwięcej czytelników zapoznało się z tą książką i zobaczymy.
1: Mateusz Kwiatkowski, debiutant literacki, książka Duch Jeziora, to się poleca. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, również polecam.
2: Mateusz Kwiatkowski jest absolwentem pierwszego LO imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W Chinach pracuje jako tłumacz i wykłada polonistykę na tamtejszym uniwersytecie.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Na swoim koncie ma tytuły Mistrzyni Polski, Europy oraz Mistrzostwo Szkocji Karate Kyokushin. Mowa o Bielczance Weronice Olesiejuk, która na co dzień prowadzi wspólnie z mężem klub karate.
2: Dzień dobry, nazywam się Weronika Olesiejuk.
3: Dzień dobry, Wojciech Paszkowski.
4: Weronika Olesiejuk, która jest mistrzynią Polski, Europy w karate?
2: Tak, a także jeszcze Szkocji.
4: Powiedz mi, kiedy twoja przygoda z karate w ogóle zaczęła się?
2: Moja przygoda z karate zaczęła się około 2011 roku, więc już grubo ponad 14 lat. Na samym początku przyszłam jako taka totalnie początkująca osoba, w ogóle sobie nie radziłam, nie wiedziałam, co mam zrobić, nie potrafiłam połączyć rąk z nogami, nie potrafiłam zrobić żadnego kopnięcia, wyprowadzić żadnego ciosu. Wyglądało to na pewno przekomicznie, ale zawzięłam się w sobie i z tego właśnie przeszło to dalej. Aktualnie jestem też instruktorem, nie tylko zawodniczką.
4: A jeżeli chodzi o karate, to była pierwsza dyscyplina, z którą zaczęłaś obcować, czy jednak były jakieś wcześniej dyscypliny?
2: Nie, wcześniej trenowałam siatkówkę, jeszcze wcześniej tańce gimnastyczne w szkole podstawowej. Sport zawsze towarzyszył w moim życiu.
4: Czyli to nie było tak, że za namową zaczęłaś karate uprawiać?
2: Nie, tak naprawdę na karate poszłam przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Uczęszczałam tam, ponieważ ksiądz w klasie nas namówił na to, żeby tam pójść. I ja tam poszłam, spotkałam tam znajomego, który właśnie bardzo intensywnie opowiadał o tym karate. Ja wtedy gdzieś zaczęłam się podłamywać z tą siatkówką i szukałam dla siebie nowej dyscypliny sportowej, bo nie wyobrażałam sobie w ogóle życia bez sportu. Zawsze gdzieś jakieś bieganie, coś porobić w domu, ćwiczenia fizyczne, natomiast potrzebowałam czegoś takiego, gdzie będę mogła pójść i z grupą poćwiczyć. I właśnie kolega tak mnie namówił na to karate. Poszłam na karate, już zostałam. Tak jak wcześniej wspomniałam, już ponad kilkanaście lat to karate trenuję sukcesywnie.
4: I nie przestraszyło ciebie to, że jednak karate jest trochę taką agresywną sztuką walki?
2: Absolutnie. Nawet pamiętam swoje pierwsze treningi karate, kiedy przyszło do moich pierwszych walk i miałam problem z tym, żeby uderzyć kogoś w ogóle tak bez żadnego powodu. I pamiętam, że wtedy troszkę inaczej to wszystko wyglądało. Wtedy jeszcze inna osoba prowadziła te treningi i było takie podejście, że jak nie ty, no to ja. I ktoś inny mnie tak skopał, że po prostu wylądowałam na podłodze i od tamtego czasu się przełamałam, że jednak ja też mogę kogoś uderzyć. Oczywiście na treningach, poza treningami tego nie używam.
4: To, żeby przystąpić z kimś do walki, wyobrażasz sobie, że on ci krzywdę zrobił, żeby tą złość wzbudzić w sobie i żeby jednak skutecznie walczyć?
2: Jeżeli chodzi o kwestie typowo treningowe, to już mam to wypracowane, że potrafię walczyć bez złości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię uliczną, raczej unikam w ogóle jakichkolwiek konfrontacji. Tak jak się mówi, najlepszą obroną jest ucieczka. Więc absolutnie nie próbuję w sobie nie wzbudzać tej agresji. Ostatnimi czasy wychodzi mi to dużo lepiej niż kiedyś.
4: A zdarzyło się, że któryś z kolegów próbował użyć siły fizycznej wobec ciebie i nagle okazało się, że ocknął się na podłodze?
2: Może aż do tego stopnia nie, natomiast mój brat regularnie, jak jeszcze mieszkaliśmy razem, mój brat regularnie gdzieś mnie prowokował i oczywiście te bójki wychodziły. Natomiast zauważyłam, że odkąd zaczęłam właśnie trenować karate, to sobie lepiej trochę z nim radziłam, bo to jednak starszy brat, silniejszy, większy i zaczęłam sobie po prostu też w tym radzić, ale też nabrałam takiej pewności siebie, bo w szkole raczej nie byłam osobą pewną siebie, nie byłam taką osobą, która gdzieś w klasie była tą taką tak zwaną gwiazdeczką i zdarzało się, że koledzy w klasie mi dokuczali, a właśnie przez karate udało mi się zdążyć do tego, że nie przejmowałam się tym absolutnie, szłam po prostu po swoje i absolutnie nie zwracam na to uwagi.
4: Kto trenuje ciebie?
2: Mój mąż. Mój mąż jest moim trenerem, Wojciech Paszkowski, i tak naprawdę on jest moim trenerem od 2013 roku. Sporo, tak. I
4: zaraz, to jako dzieci zaczynaliście.
2: Mój mąż troszkę już jako osoba taka bardziej pełnoletnia, ponieważ pomiędzy nami jest 6 lat różnicy i on już wtedy zaczynał, zresztą jak ja przyszłam na treningi, to on już miał niebieski pas, więc to jest już naprawdę dosyć wysoko patrząc po takiej przygodzie karate. Ja zaczęłam troszkę później i od samego początku zwróciłam na niego uwagę, ale on jeszcze wtedy na mnie nie.
4: To kiedy zaiskrzyło?
2: Dużo, dużo później. Z jakieś 5 lat później, w 2016 roku dopiero.
4: Wspólnie prowadzicie klub karate Kyokushin w Białej Podlaskiej. Dlatego, że zaczęliście ćwiczyć, stwierdziliście, że okej, jesteście już na tyle wyćwiczeni, macie taką wiedzę, że jesteście w stanie innych ćwiczyć?
2: Tutaj doszło do tego w ten sposób, że osoba, która wcześniej była naszym trenerem, wyjechała dalej i nasz taki główny egzaminator, Shihan, to jest taki tytuł takiego głównego profesora w sztukach walki. Postanowił, że właśnie mój mąż będzie idealnym kandydatem na bycie instruktorem, ponieważ ma wiedzę, potrafi ją przekazać. Wtedy jeszcze aktywnie też startował w różnych zawodach i był w stanie po prostu pokazać, że ta technika nie jest tylko w teorii, ale też w praktyce.
4: Jesteście idealnym małżeństwem?
5: Ciężko powiedzieć, sądzę, że tak.
4: To jest chyba takie dosyć ciekawe, jak żona mężem rzucała matę i mąż żoną.
5: Tak, zdarza się czasami podczas treningów.
4: A u ciebie kiedy ta pasja się zaszczepiła?
5: U mnie to jeszcze w klasie licealnej. Koledzy dali znak, że całkiem niedaleko mnie jest karate. To jeszcze było za jeszcze wcześniejszego instruktora, Mikołaja Omicińskiego. No i tak przyszedłem, zobaczyłem, całkiem fajnie. Całkiem spora grupa była, to była jeszcze bardzo taka łączona, taka bardzo wczesna młodzieżówka razem z dorosłymi. No i troszkę pociągnęły mnie te walki, kumite.
4: Stworzyliście własny klub, to ilu macie podopiecznych?
5: W samej Białej jest około 80 osób, natomiast klub nie tylko mieści się w Białej Podlaskiej, ale również i w Terespolu oraz w Małaszewiczach.
4: I to wszystko pod waszą banderą?
5: Tak, ale natomiast jeżeli chodzi o Terespol i Małaszewicze, to jest inny instruktor prowadzący, który też jest instruktorem tej naszego klubu. Jest to Dawid Pykacz.
4: Co jest takiego ważnego w karate, żeby się chciało chcieć?
2: Na pewno dyscyplina jest bardzo ważna. To, żeby widzieć cel wyżej niż w samych stopniach. I wiadomo, że dla dzieci najważniejsze są te stopnie, żeby zdawać egzaminy i żeby nosić wyższy stopień niż kolega, który stoi obok i żeby stać pierwszym na zbiórce, bo to jest pod względem stopniowym się staje. Kto ma wyższy stopień, ten staje z przodu. Natomiast u starszych jest to przede wszystkim ta zawziętość, że chce się dążyć, że chce się potrafić, żeby potrafić sobie poradzić na ulicy w razie jakiegokolwiek zagrożenia. I to jest przede wszystkim taka zawziętość.
4: Trudno trenuje się własną żonę?
5: Różnie bywa, tak. Troszkę więcej dyskusji jest czasami, ale ogólnie się dogadujemy.
4: Ale nie ma tego, co ty będziesz mi tu mówić, ja się nie muszę ciebie słuchać.
5: Nie, no aż tak to nie.
4: Czyli kto tu bardziej tupie nogą?
5: No chyba ja.
4: Czyli dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina. W którym momencie dochodzi się do takiego czegoś, że stwierdzasz, okej, jestem na tyle sprytna, żeby wziąć udział w zawodach, na przykład ogólnopolskich albo europejskich?
2: W moim przypadku na samym początku to była kwestia trenera, który powiedział, że jesteś gotowa i jedziesz na zawody. Tam nie było dyskusji, czy chcesz pojechać, czy nie, tylko po prostu jedziesz. Więc się wsadzało strój do torby i się jechało i to było tyle. Natomiast to były właśnie takie pierwsze zawody, można powiedzieć podwórkowe i pamiętam, że na swoich pierwszych zawodach wygrałam, miałam drugie miejsce. To były Mistrzostwa Polski i pamiętam, że to były dla mnie bardzo ciężkie psychicznie zawody, bo tą jedną walkę przegrałam, a po pierwszej wygranej miałam takie, że wow, ale super, na pewno dam radę sobie z drugą walką i w tej drugiej walce ta dziewczyna była ode mnie silniejsza i była lepsza. To mnie podłamało psychicznie trochę, natomiast za rok wystartowałam w kolejnych zawodach i już byłam troszkę taka silniejsza, podbudowana bardziej i to z biegiem czasu zaczęło rosnąć tak, że mimo tych przegranych, bo ja bardzo dużo na początku przegrywam, to nie było tak, że ja od razu byłam zwycięzcą, że byłam najlepsza na świecie i myślę, że to jest też takim kluczem do tego, żeby nie obrosnąć w laurach, bo to jest bardzo później trudne, jeżeli cały czas ktoś wygrywa i nagle się spotka z przegraną i to jest takie uderzenie po prostu w głowę, że coś jest nie tak. A jeżeli ktoś przegrywał i zaczął zauważać swoje progresy i to, że zaczęło się być lepszym i właśnie dzięki temu zauważyłam, że moja technika jest lepsza, że te kopnięcia, uderzenia przynoszą na pewno jakieś wrażenie na osobach, z którymi trenuję, a trenowałam na początku z mężczyznami starszymi ode mnie, więc naprawdę było to dużo fajniej zauważyć, niż jakbym trenowała z kimś w swoim wieku, że zauważam, że to wow, no to jak na chłopaku o 4-5 lat ode mnie starszym robi to wrażenie, no to wiadomo, że mogę jechać na zawody jakiejś wyższej rangi. I tak później pojechałam właśnie na Mistrzostwa Anglii. Wtedy też trenowałam w Anglii, ponieważ się przeprowadziliśmy z rodzicami tam do Anglii i tam trenowałam. Mimo wszystko nadal podpisywałam wszystkie swoje osiągi pod ten klub, który tutaj jest, tutaj w Białej, ponieważ cały czas byłam na łączach wtedy jeszcze z moim chłopakiem, nie mężem. I cały czas on mi rozpisywał plany treningowe, więc mogę powiedzieć, że dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu, że miałam tam miejsce do ćwiczenia, ale też byłam cały czas w kontakcie z nim. Mogę powiedzieć, że osiągnęłam gdzieś te mistrzostwa wyższej rangi.
4: Czy przy pierwszym zwycięstwie w randze ogólnopolskiej, co było takie wow, Boże, ja to wygrałam?
2: Tak, na pewno było bardzo duże zdziwienie, że jakim cudem ja dałam radę. Ja jestem astmatyczką. To była też taka terapia dla mnie na kwestii właśnie sportu, że jestem w stanie pomimo swoich słabości bo astma jest jakoś tam słabością, jestem w stanie wygrać. I że dałam radę, to była, pamiętam, wtedy runda trwała 2 minuty, a ja nie walczyłam jednej rundy, bo dziewczyna była równie dobra jak ja. I pamiętam, że wtedy walczyłyśmy 3 rundy, więc 3 rundy cały czas ciągłego napierania, ciągłej walki przez te 2 minuty non-stop. To było naprawdę bardzo duże wyzwanie i myślę, że tak, że to było bardzo duże zdziwienie, że dałam radę.
4: To jeśli trener mówi, że trzeba jechać na mistrzostwa, to co? Trenerowi się nie odmawia?
5: Tak, warto się posłuchać, ponieważ jeżeli trener widzi, że idzie wszystko w dobrą stronę, a spróbujemy, to możemy naprawdę się miło zaskoczyć.
4: No i teraz pytanie, czy boisz się trenera w końcu, czy nie? Czy po prostu nie potrafisz jemu odmówić?
2: Aktualnie jest to raczej moja decyzja i tego, że ja widzę możliwość. Wcześniej to była raczej decyzja trenera i tego, że on powiedział, a że ja powiedziałam okej, okay, no to chyba była kwestia strachu przed trenerem, że jak powiem, że nie, no to kiedyś się może ta więcej szansa nie powtórzyć, prawda? Bo jeżeli raz odmówię, no to kolejny raz mogę nie dostać powołania.
4: Można powiedzieć, że dzięki twoim sukcesom rośnie też ranga waszego klubu.
2: Można tak powiedzieć, chociaż nie tylko ja tutaj zdobywam wysokie mistrzostwa. Mamy dużo utalentowanych zawodników i zawodniczek, gdzie naprawdę jeździmy na wysokiej rangi zawody i oni też zdobywają bardzo wysokie osiągnięcia.
4: Jak to jest z kontuzjami? Bolą czasami?
5: Bywają kontuzje, ale przeważnie w większości przypadków, jeżeli człowiek jest aktywny i dba o siebie, to automatycznie też szybciej się regeneruje.
4: Ważna jest elastyczność, sprawność?
5: Tak, bardzo jest ważna elastyczność i sprawność, dlatego też tym mniejszym na treningu się rozciągamy, tak żeby móc też i wysoko kopać, tak żeby każdy zawodnik mógł, tak powiem, znaleźć swojego konika.
4: A jaką macie radę dla początkujących karateków?
5: Czasami trzeba zacisnąć po prostu zęby i wziąć się za siebie.
4: Jesteś tego samego zdania?
2: Tak, jestem tego samego zdania i nawet jeżeli czasami rodzic powie dziecku, że no nie chce mi się ciebie dzisiaj wieźć na trening, odpuśćmy sobie dzisiaj, to wtedy ważne jest, żeby dziecko powiedziało, że nie, mamo, ja mam zajęcia i idę na te zajęcia.
4: Bywa, że dzieciaki po pierwszych, drugich zajęciach rezygnują?
2: Rzadko. Raczej zdarza nam się to, że dzieci wychodzą z treningu i podchodzą do mamy i mówią, mamo, wow, ale super, chodźmy kolejny raz, mamo, wow, wow, więc to są bardziej takie reakcje.
4: To jakie grupy wiekowe prowadzicie?
5: Mamy tak, od grupy najmłodszej, czyli do 6 roku życia, to tak zwane takie przedszkolaczki. No, dzieci tutaj gdzie takie przechodzą, taki tryb, co często też adaptacyjny do nowej grupy, żeby się zaadaptować. Później, jeżeli gdzieś tam mam troszkę podrosną, no to idą do grupy w przedziale od 7 do 9 roku życia. Następnie później już nam się droga rozwarstwia. Na jedną stronę to jeżeli przychodzi wiek już tych 10-12 lat grupa. Jeżeli we wczesnym wieku zdobędą wyższy stopień i dobrze sobie radzą technicznie, to idą do tak zwanej grupy młodszej, zaawansowanej, gdzie tam już są takie osoby też młodsze jak oni, ale już które, że tak powiem, no już dłużej trenują, to są przeważnie już niebieskie pasy. A później natomiast wszyscy razem się łączą do jednej grupy młodzież i dorośli.
4: Z tego co pamiętam, to tutaj w Białej organizowane były takie zawody w randze ogólnopolskiej. Czy wy też bierzecie udział w organizacji takich zawodów?
2: Zdarzyło nam się 3 razy organizować zawody. Raz to były Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, które odbyły się w Białej Podlaskiej w 2023 roku. Kolejne zawody to był Puchar Województwa Lubelskiego, który był też w 2013 roku, natomiast on się odbył w Terespolu. I 3 zawody to były zawody takie nasze klubowe, gdzie startowały dzieci od nas z klubu. To były Andrzejkowy turniej karate. I wtedy właśnie organizowaliśmy, to był 3 raz, jak organizowaliśmy zawody i wtedy to były zawody skierowane do członków naszego klubu, gdzie startowały właśnie też takie najmłodsze dzieci, też przedszkolaki od 4 roku życia.
4: Czy wy jako klub spotykacie się z innymi klubami z Polski, żeby razem wspólnie ćwiczyć, czy raczej do takich sytuacji nie dochodzi?
5: Jak najbardziej dochodzi do takich sytuacji. Przeważnie to nazywamy seminariami, gdzie się zjeżdżamy. Oczywiście to są przeważnie kluby z naszej organizacji i jak najbardziej z nimi trenujemy.
4: Jeździcie w Polskę?
5: Tak, jeździmy w Polskę jak najbardziej. W większości przypadków takie seminaria odbywają się w Ciechanowcu.
4: Dlaczego warto karate uprawiać?
2: Karate warto uprawiać, ponieważ buduje naszą pewność siebie, buduje tą dyscyplinę i to, że chcemy więcej dać od siebie, a nie tylko oczekiwać, że coś dostaniemy, bo tutaj musimy włożyć przede wszystkim siebie. Nie ma co liczyć na talent, sami musimy ten talent w sobie odnaleźć.
5: Jak najbardziej wyrabia charakter w człowieku, dyscyplinę. No i to taką przede wszystkim twardość, bo ponieważ karate kyokushin jest uważane za jeden z najbardziej takich twardych stylów karate, gdzie no trzeba zacisnąć, tak jak wcześniej powiedziałem, te zęby. Walki są no mocne. W większości przypadków oczywiście na początku mamy coś takiego właśnie jak całe osprzętowienie, czyli takiej całą zbroję, tak powiem, zakuwamy takiego adepta karate, a wraz z biegiem czasu, jak przychodzi mu troszkę tych lat, no część ochraniaczy jest po prostu zdejmowana i osoba jest, że tak powiem, coraz bardziej twardsza i zawzięta w sobie.
4: Czyli jednak ważne jest, żeby się bić trochę, żeby to ciało przyzwyczaić do pewnych ciosów zadawanych przez przeciwnika.
5: Jak najbardziej. To tak, jak powiem, układ nerwowy no, musi się przyzwyczaić do tego bólu. Dlatego też na treningach często powtarzamy po prostu na sobie techniki tak, żeby mięśnie nauczyły się po prostu odpowiednio napinać i się rozluźniać w odpowiednim momencie.
4: Na szczęście to nie jest tak jak w boksie, że łuki brwiowe naruszone i buzia opuchnięta.
5: No właśnie rzadko kiedy bywa tak, że coś jest ścięte. W większości przypadków, jeżeli coś się dzieje, to są przeważnie gdzieś tam pobijane bardziej może piszczele, jak ktoś już tam próbuje sobie walczyć, że tak powiem, w takich lżejszych ochraniaczach na nogi, ponieważ są takie typowo takie twarde, mocne ochraniacze, to można, że tak powiem, dla początkujących osób, natomiast dla osób, które chcą startować w zawodach, no są już to takie bardziej piankowe, więc tam już trzeba patrzeć, gdzie się kopie, czasami można kopnąć gdzieś tam w nieodpowiednie miejsce, no i niestety troszkę gdzieś tam się pobijać.
4: Czy wy jako instruktorzy bardzo często namawiacie swoich podopiecznych, żeby brali udział w zawodach, bo już dostrzegacie, że są właśnie gotowi?
2: Tak, jak najbardziej i jest to bardzo częste i myślę, że tutaj kwestia namawiania ma znaczenie, pokazania temu dziecku, że może osiągnąć więcej niż samo myśli, bo dzieci i rodzice też zresztą bardzo często zdarza się, że pytają, a czy to dziecko jest w ogóle gotowe, czy on sobie poradzi i my wtedy mówimy, że na treningach sobie radzi naprawdę bardzo dobrze i jeżeli wysyłamy jakieś dziecko na turniej, to znaczy, że my naprawdę widzimy ten potencjał i widzimy to, że to dziecko może dać sobie radę. Takim fajnym przykładem jest dziewczynka od nas z klubu, która ma jeszcze 5 lat, Alicja Sosnowska, która pojechała na swoje pierwsze zawody. Właśnie pierwsze zawody to były te u nas, te takie andrzejkowe, a później zaczęliśmy ją zabierać też na zawody zewnętrzne i w tym momencie dziewczynka wyrywa pierwsze miejsce w grapplingu. To jest taka forma walki dla dzieci młodszych, gdzie jeszcze właśnie nie używa się pięści, a bardziej się przewraca. Coś podobnego może do judo, jiu-jitsu, tylko bez żadnych dźwigni i bez rzutów dla takich maluszków. I ona właśnie wyrywa teraz pierwsze miejsce i możemy podać to jako przykład, że naprawdę widzimy potencjał w dzieciakach, nawet tych najmłodszych.
4: Czy wy tylko prowadzicie karate, czy też inne sztuki walki?
5: Mam jeszcze jiu-jitsu, tylko to jest bardziej forma ta tradycyjna, nie brazylijskiego. Ją często bardziej przekładamy w formę dla tych młodszych osób, jak i też samoobrony. Dla młodszych osób z tego powodu, że dzieci dużo mniej, że tak powiem, chętnie znoszą za takie ciosy, kopnięcia. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no one są zapakowane w taką zbroję, czyli są całe, że tak powiem, w tych ochraniaczach. To też mi się podoba, ale jednak kładziemy, że tak powiem, na ten ogólny rozwój, więc też dokładamy po prostu takie obalenia osób, takie niskie typowo i przytrzymanie przy podłodze tam bez duszeń, bez dźwigni, więc dzieci też fajnie się przy tym rozwijają, bo to dla nich bardziej to wygląda jak zabawa niż jak sport.
4: Jak długo jesteście tutaj obecni w Białej Podlaskiej?
2: Jesteśmy od 2013 roku w Białej Podlaskiej. My prowadzimy, właściwie Wojtek zaczął pierwszy prowadzić klub od 2013 roku i od tego roku istniejemy.
4: Jakieś plany macie na przyszłość jako klub?
5: Tak, jak najbardziej. Dalej szkolić zawodników. Bardzo byśmy chcieli też wyszkolić kolejnych instruktorów. No i taką, tak powiem, małą ekspansję przeprowadzić, kolejne sekcje tworząc, no i po prostu propagując karate kyokushin.
4: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy trzeba jakieś warunki spełniać, żeby zacząć ćwiczyć karate?
2: Tak naprawdę, jeżeli osoba jest niepełnoletnia, jedyne czego potrzebuje, to jest zgoda rodzica, długie dresy, żeby sobie nie zedrzeć kolan w razie, gdyby się przejechało po macie. Koszulka, której nie będzie szkoda w razie, gdyby się porwała i dobre chęci. To jest najważniejsze, żeby mieć ze sobą, bo tak jak powiedziałam, karate kyokushin jest naprawdę wartościową sztuką walki. Dzięki niej uczymy się też samoobrony. Myślę, że kobiety, dziewczyny to jest coś, co powinny przynajmniej spróbować, żeby potrafić się ewentualnie obronić. Mam nadzieję, że nigdy, ale gdyby przyszła potrzeba, no to wiemy, w jaki sposób zadziałać.
4: I nie musi być taka osoba od razu sprawna fizycznie, bo wy tę sprawność fizyczną wyrobicie w tych osobach.
5: Jak najbardziej tak. Wyrabiamy tę sprawność fizyczną w osobach, nawet tych mniej sprawnych. Dlatego przede wszystkim na początku kładziemy nacisk na taki ogólny rozwój osób. Dlatego też mamy duże podziały na tę grupę, tak żeby można było rozdysponować osoby, te, które już się odnajdują i gdzieś tam je szybciej, że tak powiem, przerzucić do tych starszych grup, gdzie tam troszkę są większe wyzwania, a jeżeli trzeba, to gdzieś tam przytrzymujemy osobę w młodszej grupie, żeby wyrobiła te w sobie podstawy. podstawy.
4: Ile już macie takich osób, które kwalifikują się do zawodów?
5: To taka, tak powiem, liczba ciągle się zmieniająca, bo coraz osoby kolejne przychodzą i czasami wychodzą takie perełki, które przychodzą na pierwsze zajęcia i już naprawdę widać, że sobie dobrze radzą, są naprawdę silne, zwłaszcza tam gdzieś tam w kwestiach parterowych. Te dzieci sobie dobrze radzą, te, które są najbardziej, tak powiem, takie ruchliwe, czyli rodzic często ma z nimi duże problemy, bo to dziecko dużo się rusza, no ale jakby nie patrzeć, no te całe ciało jest naprawdę bardzo sprawne, więc szybko kładzie przeciwników, jest bardzo sprytne, ale takich stałych zawodników byśmy powiedzieli, że jest około tak między 40-50, w zależności na jakie zawody chcemy jechać.
2: Szykujemy się właśnie do zawodów Resovia Cup, które się odbędą w Rzeszowie, a następnie szykujemy się na Mistrzostwa Europy do Hagi.
4: To ja już życzę sukcesów. Karate Kyokushin Biała Podlaska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Instytut Budokai Karate Kyokushin Biała Podlaska. My również dziękujemy bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
1: Weronika od lat trenuje w stylu full contact. Jej trenerem jest jej mąż. Startowała między innymi w Pucharze Europy IKO, gdzie stanęła na podium, oraz w mocno obsadzonych zawodach w Wielkiej Brytanii. Oprócz pasji karate, zawodniczka jest również trenerką psów i behawiorystką. Angażuje aż 90% mięśni ciała, co sprawia, że jest efektywnym sposobem na poprawę kondycji i zdrowia bez nadmiernego obciążania organizmu. Mowa o Nordic Walking, czyli formie aktywności fizycznej, która coraz chętniej jest uprawiana w Białej Podlaskiej oraz w powiecie. A to za sprawą Krzysztofa Piecha, propagatora tej dyscypliny i jednocześnie wykładowcy w Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
6: Dr Krzysztof Piech, kierownik Zakładu Rekreacji i Turystyki filii AWF w Białej Podlaskiej.
4: Jeden z głównych organizatorów bardzo często takich spotkań z Nordic Walking.
6: No, może w tej chwili to już nie, bo już są inne osoby, które bardzo dobrze funkcjonują właśnie promując Nordic Walking, natomiast rzeczywiście z Nordic Walkingiem zetknąłem się bardzo dawno, bo jeszcze przed 2000 rokiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach dla nauczycieli wychowania fizycznego, tamten Nordic Walking się przewijał. Między innymi w Väljumäki w Finlandii, ten kraj jest uważany za twórcę tego systemu właśnie Nordic Walking, to tam po raz pierwszy miałem okazję chodzić tak profesjonalnie z kijkami. Było to dla mnie takie dosyć duże zaskoczenie, ponieważ u nas Nordic Walking praktycznie był wtedy taką formą aktywności nieznaną albo bardzo mało znaną, natomiast tam okazało się, że jest prawdziwy instruktor, który prowadzi grupę, który przedstawia metodykę nauczania maszerowania z kijkami, że są oznakowane ścieżki specjalnie pod kątem Nordic Walkingu, że w niektórych miejscach są polany, a na tych polanach są tablice, można wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Okazało się, że jest specjalna technika maszerowania pod górę, że jak schodzimy z góry, to też jest już technika opracowana. I później, w momencie, kiedy już można było się w Polsce szkolić, zacząłem też uczestniczyć w różnego rodzaju kursach z Nordic Walkingu, a takim kluczowym momentem rozwoju Nordic Walkingu w Polsce było powołanie Polskiej Federacji Nordic Walking i to jest ogromna zasługa pana Odgierda Bojke, który stworzył taką strukturę, gdzie wyszkolono wielu instruktorów, współpracował również bardzo szeroko na arenie międzynarodowej, a więc mogliśmy się szkolić także u zagranicznych instruktorów, a także Nordic Walking został wprowadzony w tą sferę sportu. Zaczęto organizować zawody Nordic Walking i Polska tutaj była pierwszym krajem. Zaczęły odbywać się takie zawody jak właśnie Mistrzostwa Polski, jak Puchar Polski i to bardzo wchłonęło ludzi. Początkowo Nordic Walking był taką formą aktywności, która skupiała głównie kobiety, ale w tej chwili, jeżeli popatrzymy się na statystyki z różnego rodzaju zawodów, okazuje się, że wielu mężczyzn również startuje. Początkowo Nordic Walking był taką formą aktywności, która skupiała ludzi w wieku, można powiedzieć, takim przedemerytalnym albo emerytalnym, czyli takie osoby starsze. Natomiast teraz coraz częściej już i młodsi ludzie zaczynają w tej aktywności uczestniczyć. Co jest tutaj ciekawe właśnie, że dużo się mówi o tym, że młode pokolenie jest nieaktywne ruchowo, że dzieci stronią od ruchu, jest spora niechęć do uczestnictwa także w lekcjach wychowania fizycznego i na przykładzie Nordic Walkingu możemy zauważyć, że bardzo często właśnie te maszerujące babcie czy dziadkowie starają się przekazywać ten nawyk aktywności ruchowej w postaci Nordic Walkingu swoim wnukom i temu młodszemu pokoleniu, bo bardzo często widzimy, że w tych zawodach Nordic Walking czy w rajdach uczestniczą całe wielopokoleniowe rodziny, a więc no, jest to taka forma, którą jak najbardziej bardziej trzeba promować, prawda, zwracając uwagę na to, że to często dziadkowie stają się tymi nauczycielami wychowania fizycznego dla swoich wnuków i to, tak jak mówię, jest bardzo mocno widoczne. Ja mogę podać przykład takiego miejsca w Polsce, gdzie w przeciągu

0: Bywa, że jest nawet kilkadziesiąt osób. Niektóre osoby mają takie aspiracje sportowe, a więc startują w tych właśnie zawodach, czasami z sukcesami, a niektóre po prostu przychodzą po to, żeby sobie maszerować dla własnego dobrego samopoczucia, dla zdrowia, po to, żeby spotykać się z innymi osobami, żeby troszeczkę porozmawiać. Także w Białej Podlaskiej tutaj trzeba przyznać, że też jest taka dosyć silna grupa i ogromne zasługi to są właśnie taka KF Uczna.
1: No właśnie o to miałem zapytać, bo niegdyś Nordic Walking po raz pierwszy, kiedy zderzyliśmy się z Nordic Walkingiem i widzieliśmy tę osobę, która porusza się z kijkami, to myśleliśmy sobie, zgubił gdzieś narty. Jeżeli chodzi o popularność, czy ta popularność Nordic Walking również wkracza do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, czy tutaj też takie zajęcia są prowadzone? Macie takie dane?
0: Prowadzone są tego typu zajęcia również w szkołach i są w Polsce różnego rodzaju zarówno organizacje, które promują Nordic Walking w szkołach. Między innymi była taka akcja prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, która się nazywała Kijki zamiast telefonu. A więc instruktorzy Nordic Walkingu w szkołach prowadzili takie zajęcia dla uczniów. Nawet tutaj u nas w Białej Podlaskiej to bywały takie przypadki, kiedy na przykład jeden z rodziców, który fascynował się Nordic Walkingiem, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach Nordic Walkingu, chodził do szkoły i tam w szkole takowe zajęcia prowadził. Nauczyciele wychowania fizycznego, myślę, że w wielu szkołach w tej chwili już są kijki i tego typu zajęcia są prowadzone. Natomiast sądzę, że jeszcze w polskiej szkole i w obrębie wychowania fizycznego Nordic Walking nie ma należnego miejsca, że tutaj jeszcze jest duże pole do działania, na przykład w obrębie Akademii Wychowania Fizycznego, aby na stałe wprowadzić taki przedmiot do programu studiów, po to, żeby nauczyciele wychowania fizycznego, kończąc studia, byli do tego odpowiednio przygotowani, bo bardzo często tak jest, że z tej części związanej z promocją aktywności ruchowej, w tym Nordic Walkingu, to powiem tak w cudzysłowie, że nauczyciele wychowania fizycznego są wyautowywani, a to miejsce zajmują tak zwani pasjonaci, prawda? Więc tacy ludzie, którzy mają zupełnie inne wykształcenie, ale na pewnym etapie swojego życia zafascynowali się aktywnością ruchową, Nordic Walkingiem. Oni później robią sobie różnego rodzaju uprawnienia, czy w Polskiej Federacji Nordic Walking, czy w jakichś innych organizacjach, no i po prostu skupiają wokół siebie najpierw przyjaciół, znajomych, prawda? Potem te grupy się rozszerzają. No i na takiej zasadzie to zaczyna funkcjonować, ale myślę, że tutaj powinna być większa rola jeszcze Akademii Wychowania Fizycznego i nauczycieli wychowania fizycznego, gdyż oni z racji studiów są odpowiednio przygotowani do tego, żeby takie formy aktywności promować.
1: TKKF Krzna mocno propaguje ten Nordic Walking. Czy można powiedzieć, że u nas bardzo dynamicznie ta popularyzacja Nordic Walkingu się rozwija?
0: Myślę, że tak. Nordic Walking jest popularną tutaj formą aktywności, a także popularnym sportem.
1: Mówię o Białej Podlaskiej.
0: Świadczy o tym to, iż w plebiscytach kilkakrotnie zawodnicy z Nordic Walking znajdowali się tam w pierwszej piątce, z tego co pamiętam, a więc to pokazuje, że jest już taka grupa w obrębie właśnie tej aktywności, która potrafi docenić sukcesy swoich kolegów, prawda, czy koleżanek, i oni są popularnością już nawet tak jak piłka nożna, czy inne dyscypliny, bo bodajże dwu czy trzykrotnie były takie plebiscyty, gdzie oni tam się w tych czołówkach znajdowali, a z tego co wiem, to wielu zawodników odnosi sukcesy, chociażby Piotr Wetoszka na przykład, czy Waldek Chryciuk, czy inne osoby odnoszą sukcesy, czy w Pucharze Polskim, czy w różnego rodzaju zawodach, czy w Mistrzostwach Europy, bo takowe też się odbywają, a więc tutaj dzięki TKKF-owi Krzna widać, że w Białej Podlaskiej dużo ludzi z tej formy aktywności korzysta i tutaj no, są specjaliści, którzy właśnie zawsze pomogą po dobrym opanowaniu techniki i potrafią stworzyć taką atmosferę w tej grupie, że tam ludzi przybywa.
1: I ten Nordic Walking jest widoczny bardzo często podczas organizowanych w mieście pikników biegowych, bo oprócz biegania zawsze gdzieś ten Nordic Walking znajduje swoje miejsce.
0: No tak, to taką drugą organizacją, która bardzo tak pozytywnie wpływa na aktywność mieszkańców Białej Podlaskiej, no jest Klub Biała Biega. I w zasadzie w większości imprez, które są organizowane przez Klub Biała Biega, tak jak chociażby właśnie ten piknik biegowy, czy bieg lotników z Podlasia, czy na przykład bieg noworoczny, tam również jako jeden z elementów jest Nordic Walking.
1: To może teraz porozmawiajmy o tym, jak taki Nordic Walking wpływa na naszą sprawność fizyczną, jakie to mięśnie pracują, bo to mnie bardzo interesuje.
0: No tak, no to o walorach zdrowotnych, w ogóle aktywności ruchowej, no to w zasadzie już tam wszystko powiedziano i każdy, kto tam zaczyna uprawiać tą aktywność ruchową, doskonale o tym wie, prawda? Więc Nordic Walking wpływa na wszystkie układy nasze. nasza, na układ mięśniowy.

0: na układ tłustny, układ oddechowy, na układ krwionośny i to my doskonale o tym wiemy. Również wiemy o tym, że Nordic Walking jest taką formą, która bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. My się spotykamy, rozmawiamy, wystarczy przyjść na te zajęcia właśnie tak jak KF Uksna. Tam po prostu ludzie przychodzą po to, żeby mieć ze sobą kontakt, żeby ze sobą rozmawiać i to im się podoba. Natomiast to, o czym mówiłem, jest taką rzeczą jeszcze mało docenianą, więc te osoby, które maszerują, one są doskonałym przykładem dla innych do tego, aby również włączać się do takiej aktywności. I tak jak mówiłem, że bardzo często jest już wiele takich przykładów, kiedy dziadkowie czy aktywni rodzice wpływają na to młodsze pokolenie, bo jeżeli jest taka babcia, która bierze udział w jakichś rajdach Nordic Walking czy w jakichś zawodach Nordic Walking i ona przyjeżdża z tych zawodów z medalem, tam każdy, kto bierze udział, otrzymuje taki medal, no to co ona najpierw robi? No chwali się swoim wnukom. Ona marzy o tym, żeby również wnuki w taki sposób spędzały swój czas wolny. Ja to robię takie dosyć szerokie badania teraz dotyczące tradycyjnych zabaw i gier w tej chwili w województwie podlaskim i tam zadaję dwa takie dodatkowe pytania takim najstarszym mieszkańcom tych terenów. Jedno dotyczy opinii na temat lekcji wychowania fizycznego wtedy, kiedy te osoby były w szkole podstawowej czy w szkole średniej, a drugie dotyczy opinii na temat aktywności ruchowej ich wnuków. I trzeba przyznać, że dziadkowie nie podchodzą tak bezkrytycznie do tego, co w tej chwili dzieje się z tym młodym pokoleniem. Bardzo często jest tak, że dziadkowie podkreślają, że tak, no moje wnuki to mają aktywne dwa kciuki na przykład. Albo, że tak, no moje wnuki to każdy ma swój pokój, ale jak chcą ze sobą porozmawiać, to nie idą do siebie, no tylko tam się łączą jakoś tam powiedzmy przez Skype'a czy jakoś inaczej. No babcia mówi, że bardzo się cieszyła, że przyjechały wnuki, ale wnuki zaraz się połączyły z Warszawą, bo z Warszawy przyjechały. No i tyle babcia widziała. Jedna z babci bardzo ciekawie tak opowiadała, że widząc to, że tam powiedzmy wnuczek już troszeczkę tam jest na takim etapie między nadwagą a otyłością, że tak trochę stroni od ruchu, a mieszka na sąsiednim osiedlu, tak jak dzieci podrzucają tego wnuczka do babci, żeby babcia się nim opiekowała, no to jak babcia odprowadza na to drugie osiedle, tam gdzie ten wnuczek mieszka, to tak go zagaduje, żeby się nie zorientował, że idą dłuższą drogą. Czyli to jest właśnie coś takiego, żeby brać pod uwagę w strategiach promocji aktywności ruchowej, żeby włączyć ten element dziadków do promowania aktywności ruchowej tego właśnie młodszego pokolenia. Tutaj myślę, że tak jak powiedziałem, że oni nie podchodzą bezkrytycznie, widzą powiedzmy te wszystkie negatywne aspekty tego życia ich wnuków, jak porównują ze swoim dzieciństwem, to bardzo często mówią, że to nie ma co porównywać. Że wtedy w ich dzieciństwie wszyscy byli aktywni, wszyscy spędzali czas na podwórkach, ulubionym miejscem w miastach to był trzepak. Lekcja wychowania fizycznego była najbardziej ulubionym przedmiotem. W tej chwili no, to troszeczkę się zmienia i w tych strategiach promocji aktywności ruchowej powinno się uwzględnić rodzinę, powinno się uwzględnić aktywnych ruchowo dziadków, bo oni mają dosyć duże przełożenie na to młodsze pokolenie. Zresztą, jak popatrzymy sobie na różne sposoby promowania aktywności ruchowej, no to jeżeli chodzi o osoby starsze, one przyniosły całkiem niezłe rezultaty. No bo kiedyś, na przykład w moim dzieciństwie, to było aktywne młode pokolenie. To my biegaliśmy po podwórkach, my się bawiliśmy, natomiast nasi rodzice, no to czasami tam jak była działka, to coś pracowali na działce, to były raczej takie aktywności użyteczne, zbieranie grzybów na przykład. Natomiast tam to było chyba sporadyczne, że ktoś biegał na przykład, albo ktoś uprawiał jakieś inne formy aktywności ruchowej. No i minęło tam 50 lat, a może troszkę więcej i w zasadzie jest odwrotnie. To właśnie te programy, które były skierowane pod kątem tych osób starszych, chociażby na przykład uniwersytety trzeciego wieku, chociażby właśnie wprowadzanie różnego rodzaju tych zajęć ruchowych, one przyniosły całkiem dobry rezultat. I my teraz jak tak popatrzymy sobie tam gdzieś w parkach czy na naszych ulicach, to widzimy bardzo dużo osób w takim wieku 60+, które się ruszają. To trzeba byłoby przenieść i wykorzystać do tego, żeby aktywizować ruchowo to młode pokolenie.
1: To jeszcze odnośnie Nordic Walking, powinienem zadać tak to pytanie. Po co te kijki? Przecież mogę maszerować bez kijków.
0: No tak. Kiedyś było na takiej zasadzie, ja może tak odpowiem, że jak już troszeczkę ktoś był taki starszy, jak gdzieś wychodził, to przeważnie używał jednej laski. No i to się kojarzyło nam z osobą niepełnosprawną. Natomiast myślę, że to bardzo dobrze oddziaływuje na psychikę tych ludzi takich troszeczkę starszych, ponieważ jak już mamy dwa kijki, to Nordic Walking jest uważany już w tej chwili za taką sportową aktywność. A więc jak wychodzę, no to ci, którzy się przyglądają, no to widzą, że jest to osoba jeszcze sprawna, że jest to osoba, która uprawia sport. I no wiadomo, że przy odpowiedniej technice, no to nawet ponad 90% mięśni jest zaangażowanych. Prawda? Zaznaczam, że przy odpowiedniej technice, dlatego właśnie dobrze korzystać z jakichś porad instruktora, żeby nas wprowadził. Natomiast ja chcę od razu podkreślić, że niezależnie od tego, czy mamy dobrą technikę, czy mamy gorszą technikę, najważniejszy jest ruch. Nawet czasami żartuję, jak mnie się pytają, że jak to tam z tymi kikami trzeba maszerować, to mówię, że pod pachę można wziąć te kiki, po prostu iść. Tylko najważniejsze to jest to, żeby po prostu chodzić z uśmiechem na twarzy, żeby otoczenie, żeby inni widzieli, że nam to rzeczywiście sprawia przyjemność, no bo w tej chwili w ten sposób dobrze oddziaływujemy na otoczenie i w ten sposób możemy ludzi zachęcać do aktywności ruchowej. Ja mam nadzieję, że między innymi dzięki właśnie Nordic Walkingowi, dzięki tej pasji ludzi w wieku średnim i tych osób starszych, uda się też zaktywizować to młodsze pokolenie.
1: Ruch to zdrowie i tego się trzymajmy. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję również.
2: Uprawianie Nordic Walking odciąża stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup, a jednocześnie wzmacnia mięśnie ramion, pleców i brzucha. Zwiększa też spalanie kalorii nawet o 67% w porównaniu do zwykłego spaceru, a także poprawia wydolność tlenową. I nie tylko. Dlatego po kijki sięga coraz więcej Bialczan. Jest w posiadaniu kolekcji winyli liczącej ponad 5000 egzemplarzy oraz 2000 płyt CD. Mariusz Kuc ze Sławacinka Starego kolekcjonuje muzykę od 16 roku życia. Z pasjonatem rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Czy słuchałem wszystkich płyt, no to ja wybieram takie płyty, te płyty z muzyką klasyczną na przykład. Ja traktuję to jak pójście do filharmonii, bo mam wiele nagrań i w ogóle ta muzyka jest taka, że ja tej płyty posłucham raz, być może potem za kolejne 10 lat drugi raz i nie uważam, żeby było w tym coś nie tak, bo do filharmonii przecież też nie chodzimy codziennie. Więc to i tak super szczęście móc sobie w domu zrobić prezent w postaci 45 czy więcej minut z muzyką, kiedy poświęcam się wyłącznie temu, kładę na talerz gramofonowy płytę, która jest dla mnie nieznana, to znaczy być może kiedyś tej muzyki słuchałem z płyty winylowej, może w radiu ją słyszałem, może fragment gdzieś tam, a może to jest po prostu muzyka jednego z ulubionych artystów, której nigdy nie słyszałem. I wtedy właśnie czuję się, jakbym szedł na taki koncert artysty do filharmonii. Co więcej, moi ulubieni artyści, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to są artyści z lat 40., 50., rzadko 60., potem już długo, długo, długo nic. Współczesnej muzyki klasycznej w ogóle nie zbieram, bo ona do mnie po prostu nie trafia. Te nowe wykonania są dla mnie zbyt techniczne. Nie przekonują mnie totalnie. Ja wiem, że w tych starych wydaniach, starych interpretacjach, już nazwijmy to po imieniu, one były trochę inne. Tam było mniej przywiązania do techniki, były bardziej wirtuozerskie, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale tam wyłapuje się czasami pewnego rodzaju błędy. Oczywiście nie jestem w stanie tego wszystkiego wyłapać, bo tak jak wspomniałem, nie czytam nut, nie znam zapisów nutowych. Natomiast jeżeli słucham tego samego dzieła, załóżmy, że jest to koncert fortepianowy Brahmsa, no to słuchałem go dziesiątki razy, jak nie setki, w różnych wykonaniach, mam pewnie z 15 wydań różnych tej płyty z różnymi artystami, no i mniej więcej wiem, jak ta muzyka brzmi. Czasami zdarza się, że słyszę, że ktoś się potknął gdzieś tam, ale to nie przeszkadza, bo w tej muzyce chodzi o coś innego. Te dawne nagrania, te dawne wykonania i interpretacje, one mają coś, czego brakuje współczesnym wykonaniom, moim zdaniem. To jest taka dusza artysty, to jest coś, co sprawia, że tej muzyki słucha się z przyjemnością, przynajmniej ja tak mam. I jeżeli na skrzypcach gra Joanna Marz, załóżmy, czy Gioconda De Vito, ktokolwiek, no, z tych takich dawnych mistrzów, Józef Hasyt, Polak, zupełnie nieznany, a o którym kiedyś powiedziano, że Heifetz rodzi się raz na 100 lat, Hasyt raz na 200, to dużo mówi, a przecież Heifetz jest uważany za jednego z największych skrzypków wszechczasów, więc wspomniany Hasyt nagrał 25 minut muzyki w swoim krótkim życiu, niestety, ale jak się tych wykonań słucha, no to po prostu trudno się oprzeć wrażeniu, że ma się do czynienia z absolutem, że dotyka się czegoś w rodzaju boskości, czegoś nieuchwytnego. Te nagrania często właśnie, one nie są czyste pod względem interpretacyjnym, a czasami są. Ja nawet nie jestem w stanie zawsze tego rozpoznać, ale one dają mi poczucie, że właśnie dotykam tego absolutu i takie 25 minut z tą muzyką Józefa Hasyda sprawia, że totalnie odrywam się od rzeczywistości. Nie wiem, do czego to można porównać, do jakiejś medytacji, to są jakieś przeżycia transcendentalne, jakieś metafizyczne. To jest po prostu tak, że świadomość ucieka zupełnie gdzie indziej i tej muzyki słucham i obcuję z tą muzyką i to jest właśnie dla mnie taki koncert, na który się wybieram raz na jakiś czas. Mogę codziennie, nie zawsze mam na to czas, ale nawet jeżeli robię sobie taką przerwę na muzykę w ciągu dnia, czy wieczorem sobie takiej muzyki posłucham w ten sposób, że nie robię nic innego, a słucham, to właśnie czasami sięgam po taką płytę, której nigdy nie słuchałem i mam tą frajdę, że cofam się o te 50 lat, 70 lat wstecz, co nie jest możliwe, bo ja mam mniej niż 70 lat i mam okazję uczestniczyć w niezwykłym przeżyciu. Tym bardziej, że warto wspomnieć o tym, że te stare płyty nagrywano kiedyś tak, że muzycy siedzieli razem w studio albo w sali koncertowej, w zależności od tym, czy to był duży skład, czy mały skład, bo jeżeli to był kwartet smyczkowy, albo fortepian solo, albo jakiś duet typu fortepian i skrzypce, cokolwiek, czy wiolonczela, to to w studio było. Większy skład był nagrywany w sali koncertowej, ale chodzi mi o to, że ci muzycy byli razem. Te nagrania to są często one take'i, czyli tak zwane, czy first take'i, czyli coś, co za pierwszym razem jest nagrane i to jest na płycie i my to mamy. Dzisiaj jak się nagrywa muzykę, niestety to słychać. Nagrywa się muzykę tak, że...
1: Jest pozbawiona wszelkich pomyłek.
3: No, to jest jedna rzecz. Zaraz jeszcze anegdotę na ten temat opowiem, ale chodzi o to, że ktoś nagrywa muzykę w studiu w Kalifornii, ktoś inny w Nowym Jorku, a ktoś inny w Berlinie, a jeszcze kto inny, nie wiem, w Londynie. Nagrywa swoją partię. Tu gitara, tam perkusja, tam bas, tam klawisze. Kto inny jeszcze dośpiewuje ze słuchawkami na uszach, słuchając tego podkładu, który już jest zgrany. I ta muzyka jest montowana. Realizatorzy dbają o to, żeby ona udawała, że jest nagrana razem. Czasami niestety się to udaje, ale często się nie udaje i ta muzyka po prostu brzmi sztucznie, bo nawet muzyka rockowa nagrywana w latach 70., na początku lat 80., kiedy wszyscy muzycy byli razem, oni na siebie patrzyli, czuli ten groove, jak to się mówiło przy nagrywaniu płyt, oni czuli po prostu, oddziaływali na siebie wspólnie. Muzyka improwizowana, czyli jazzowa, tym bardziej. Dzisiaj ja sobie nie wyobrażam tego, że a tak nagrywano i to się szczególnie zrobiło popularne po pandemii. Nawet muzykę jazzową nagrywa się tak, że ktoś gra swoją kwestię w jednym miejscu, ktoś inny w drugim. No i to się robi sztuczne, to się robi takie spreparowane.
1: Już jesteś w stanie rozpoznać taką muzykę, że jest w taki sposób realizowana?
3: Niestety czasami tak, ale poza tym współczesne nagrania naprawdę rzadko mnie interesują i choć uwielbiam Branforda Marsalisa, to jest moim zdaniem najlepszy saksofonista obecnie nagrywający jazzowy, czy Pata Metheny, czy kilku innych. Ja ich po prostu naprawdę uwielbiam, mam wszystkie ich nagrania, słucham ich z pasją, ale jest coraz gorzej. Podczas gdy, kiedy sięgam po płytę Bena Webstera, inny saksofonista, taki, który w latach 50., 60. nagrywał, no to po prostu jak się włączy tą starą płytę, tą starą muzykę, to jest coś, co... Ta muzyka płynie w taki sposób, że po prostu my ją czujemy całym ciałem, nie tylko uszami. I to jest właśnie coś, co też chyba ma związek ze sposobem, w jaki słuchamy muzyki. Mietek Stoch, słynny wujek Kamila Stocha, albo wujek słynnego Kamila Stocha, chociaż Mietek też jest słynny w swoich kręgach. Potężny kolekcjoner muzyki na płytach winylowych. On w Japonii mieszkał przez wiele lat i stamtąd przywiózł masę płyt, masę. Ja nie wiem, ale on ma ze 30 tysięcy płyt, tak jak o tysiącach już rozmawiamy.
1: Nawet.
3: Tak, więc Mietek Stoch mówi, że jego męczy słuchanie muzyki puszczanej z kompaktu, więc on po prostu, on od lat słucha muzyki z płyt winylowych i to jest chyba coś, co wiele osób to mówi. Jeżeli ktoś już zaczyna słuchać z czarnego krążka, ze sprzętu, który jest w miarę dobrze zestrojony ze sobą, to jest ważne, to ta muzyka oddziaływuje na nas właśnie na wielu poziomach, nie tylko uszy. Słuchamy jej ciałem, bo jak wyjaśnić na przykład fakt, że muzyka na kompakcie jest skompresowana, jest nagrywana w jakimś tam przedziale, ja się nie znam na tych cyfrach, na tych technicznych aspektach. Z tego co wiem, to ta muzyka ma załóżmy od 20 Hz na dole do 20 tysięcy Hz, czyli 20 kHz na górze. To są, czyli niskie i wysokie tony. Podczas gdy muzyka z płyty winylowej, kiedy jest odtwarzana na dobrej wkładce, może sięgnąć 2 Hz na dole i 40 czy nawet więcej kHz, czyli jest jej więcej niż dwa razy tyle, jak już tak przez pryzmat fizyki spojrzymy na ten dźwięk. I ta muzyka, nawet jeżeli nie mamy świadomości, czy ona leci z płyty analogowej, czy z winylowej, to po prostu czujemy ją inaczej. I to właśnie czujemy, i to jest dobre określenie, my ją czujemy, my, nie to, że słyszymy, my ją czujemy. Ona oddziałuje na nas po prostu też przez ciało. Co więcej, ostatnio są jakieś badania, w ostatnich 10-15 latach widziałem takie badania, które mówiły o tym, że nawet jeżeli słyszymy głos ludzki, to słyszymy go, nawet jak uszy zatkamy, to słyszymy częściowo ten dźwięk, bo rezonans do nas dociera. Oczywiście przez te uszy zatkane delikatnie też, ale słyszymy, on oddziaływuje na nas w różny sposób. Ciało też słucha. Dobrym przykładem są stare kościoły, gdzie dobra akustyka sprawiała, że bez mikrofonu wszystko jest słychać. Dobre sale stare, koncertowe, tam też dźwięk rozchodzi się doskonale bez systemu nagłaśniającego. Więc sama sztuka, sama akustyka, czyli nauka o muzyce, o brzmieniu, o słuchu, Ona mówi o tym, że nie tylko uszami słyszymy. I właśnie płyta winylowa jest bliższa temu naturalnemu słuchaniu. No, kiedyś jakby dużo dyskusji jest, było w internecie. No, w ogóle warto wspomnieć, że w ostatnich 10 latach muzyki na płytach winylowych, to jest moda oczywiście, ale sprzedało się dużo więcej niż na kompaktach. Podczas gdy, kiedy wprowadzano kompakty w pierwszej połowie lat 80. na rynek, bardzo dużo osób sprzedawało płyty winylowe albo wręcz oddawało za bezcen. Właśnie Mietek wtedy zgromadził bardzo dużo płyt japońskich. Japońskie płyty są bardzo cenione przez kolekcjonerów, bo Japończycy z bardzo dużą pieczołowitością te płyty produkują. Ich brzmienie jest ciepłe, miękkie, takie w stylu dawnych lat, naturalne. Mało efektywne, nie ma tam dużych basów i sopranów, co lubią współcześni słuchacze wychowani na MP3, bo MP3 to jest jeszcze bardziej skompresowany dźwięk niż na płycie kompaktowej, ponieważ on musi jeszcze zajmować mniej miejsca, więc wycina się z muzyki, no ja lubię na to mówić, że wycina się duszę, bo wycina się środek muzyki. Środek, czyli tony nie wysokie, nie niskie, ale te średnie, a w tych średnich tonach kryją się największe czary, tam się kryje najwięcej informacji. Można to odnieść do głosu ludzkiego. Głos ludzki działa w tym takim średnim przedziale pasma, które słyszymy. Mało w nim sopranu, mało w nim basu, natomiast jest bardzo dużo odcieni głosu. Każdy z nas mówi innym głosem i to nam pokazuje, jak bogaty jest ten środek pasma dźwiękowego, gdzie ten głos znamy, każdy z nas zna setki, jak nie tysiące ludzi i nie ma dwóch osób, które mają ten sam głos. A to wszystko jest właśnie w tym środkowym paśmie. Podczas gdy basy i soprany, no one są trochę bardziej do siebie podobne niestety, więc wycina się tak naprawdę, wycinając środek, wycina się to, co najistotniejsze, wycina się duszę, ale to łatwo jest przykryć dudniącym basem i syczącym sopranem. I jeżeli muzyka służy nie do słuchania, a do nagłośniania dyskoteki, oczywiście nie mam nic przeciwko dyskotece, chodzi o fakt, jak to brzmi. Kiedy muzyki słucha się w samochodzie, gdzie gdzieś w środku pasma i tak silnik brzęczy, to bardziej nas interesują te skrajne basy i soprany. Muzyki słucha się jako zagłuszania rzeczywistości, jako tła do sprzątania, do wszystkiego. To tak naprawdę wtedy tego środka najmniej słyszymy i przyzwyczajając się do tego, że muzyka wypełnia, czy zagłusza ciszę, albo zagłusza dźwięki, inne dźwięki otoczenia, to nie zwracamy uwagi na to, jak brzmi muzyka, więc dopóki nie zaczniemy słuchać muzyki w sposób taki bardzo intencyjny, taki intencjonalny, taki świadomy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie odkryjemy tego piękna, które kryje się w środkowym paśmie muzyki brzmieniowym. Więc to jest trochę powód tego, że niespecjalnie ludziom, którzy słuchają muzyki jako wypełniacza tła, że im brakuje tego. Oni się przyzwyczaili do innego brzmienia. Ja nie chcę powiedzieć absolutnie, że to jest gorsze. Dla mnie osobiście tak, ale nie chcę powiedzieć, że to jest gorsze, bo ja nie lubię oceniać i nie uważam tego za słuszne. Jeżeli komuś sprawia to radość, no to już jest to, prawda? Natomiast ta dyskusja, która w internecie się rozpętała swego czasu, kiedy płyta winylowa zaczęła przeżywać trochę renesans, kiedy zaczęto wracać do tych starych wydań również i kiedy stare wydania poszły bardzo w cenę, bo ludzie się kapnęli, ci, którzy słuchają, melomani, kapnęli się, że muzyka z winyla brzmi dużo lepiej niż z kompaktu, to szczególnie płyty z muzyką jazzową i klasyczną, muzyką filmową też, i to taką z lat 50., 60., muzyka filmowa jest najdroższą muzyką w ogóle, która jest na aukcjach, która osiąga najwyższe ceny. Taka z tamtych właśnie bardzo dawnych lat. Oni się kapnęli, że to brzmi inaczej i że słuchając muzyki właśnie tak z oddaniem, z poświęceniem uwagi tylko tej muzyce, ani niczemu innemu, że ta muzyka po prostu brzmi lepiej i zaczęli wracać do tych starych wydań i zaczęli je zbierać i te płyty zaczęły drożeć. No, ja miałem to szczęście, że masę płyt kupiłem w czasach, kiedy ona jeszcze, ta muzyka nie kosztowała fortuny, więc kupowałem pierwszą płytę King Crimson, pamiętam, pierwsze wydanie kupiłem na takim różowym labelu Islands, to jest taki, no potem, znaczy łatwo jest poznać akurat, niektóre płyty bardzo łatwo rozpoznać pierwsze tłoczenie. W każdym razie, tą płytę kupiłem jakieś dawno, lata temu za 200 zł, ten egzemplarz, który mam. Z czasem one już były po 500 zł. Oczywiście to nie jest tak, że wyjdziemy na ulicę i sprzedamy tą płytę za nie wiadomo ile. Poza tym to nie chodzi o pieniądze w zbieraniu muzyki. Natomiast miałem szczęście kupić masę płyt, które w świetnym stanie, nie płacąc za nie fortuny. I to właściwie uważam za swój duży sukces, bo dzięki temu mogłem sobie pozwolić na kupienie różnych płyt, na których mi zależy, których nie ma na kompaktach, wielu z nich tak swoją drogą do dzisiaj wydanych, zwłaszcza tej muzyki starej, klasycznej, muzyki poważnej czy muzyki jazzowej. Do dziś wiele tych tytułów jest absolutnie nieosiągalnych na płytach CD, ale płyta CD też zaczęła przeżywać renesans i ostatnimi laty też zaczęły drożeć, więc ja kiedyś, jak zacząłem kolekcjonować płyty winylowe, sprzedałem setki, jak nie tysiące płyt na kompaktach, na Allegro czy gdzieś tam, kupując te same tytuły oczywiście na płytach winylowych. Oczywiście teraz bym pewnie sprzedał dużo tych płyt drożej, natomiast to jest po prostu, to jest taka ciekawostka i sam się z tego śmieję.
1: Mając taką kolekcję płyt, no bo ja naliczyłem tych pozycji wstępnie, około 5000, widzę też literaturę masz dotyczącą winyli. Jak rozpoznajesz te płyty, które są najbardziej wartościowe?
3: To jest, znaczy ja nie szukam tych najbardziej wartościowych płyt, bo szukając, czy nie szukałem, bo dzisiaj kupuję ich dużo mniej, bo już po prostu, bo mam prawie wszystko, na czym mi zależy. Są tytuły, których jeszcze poszukuję. Owszem, można je dosyć prosto kupić, wydając 300 euro za tytuł, ale to jakby nie o to chodzi.
1: Ale wiesz, które są najbardziej wartościowe?
3: Tak, natomiast z tych, które szukam, bo jest masa płyt, których nie znam. Muzyka elektroniczna na przykład jest też często bardzo wartościowa, czy muzyka filmowa, której ja też niespecjalnie poszukuję tych płyt, więc tymi się nie interesuję i tych nie śledzę, ale z tego obszaru, które znam, które mnie interesują, czyli muzyka jazzowa, taka w mniejszych składach, muzyka poważna, to tutaj jako taką świadomość sobie zbudowałem. Zbudowałem sobie z bardzo wielu źródeł, z internetu oczywiście, z literatury, bo wielu informacji nie znajdziemy w internecie, a mam książki, które pozwalają rozpoznać pierwsze tłoczenia płyt. Dlaczego te pierwsze tłoczenia są ważne? Dlatego, że one były najbardziej starannie przygotowane, wytłoczone na najlepszej jakości materiale winylowym. Często sygnowane przez artystów były te pierwsze tłoczenia, czyli mówiło to o tym, że artysta nagrywający daną płytę właśnie potwierdza swoim podpisem, że akurat właśnie tak powinna brzmieć ta płyta. Późniejsze tłoczenia były mniej staranne, mniej dopracowane, często gorzej brzmiące.
1: Wydawać by się mogło, że te współczesne tłoczenia będą lepszej jakości.
3: No i to jest właśnie pułapka, bo po pierwsze w latach, znaczy wróćmy do tego, co już, ja już nie pamiętam, czy to nagrywaliśmy, czy nie, ale większość płyt, współczesnych wydań płyt analogowych jest robionych na masterze płyty CD, więc nie ma sensu. Drugi aspekt to jest taki, że mamy gorszej jakości masę winylową i tu mówimy o latach, końcówce lat 70., całych latach 80. do początku lat 90. Potem, kiedy winyl znowu stał się jako nośnik popularny zaczął być, zaczęto używać lepszego materiału, ale płyty z lat 80. one brzmią tragicznie, choćby ze względu na to, na jakiej materiale były nagrywane. W latach 70. księgowi też zaczęli rządzić wytwórniami, bo w latach 60. nikt nie zwracał uwagi na koszty, więc nie brano pod uwagę tego, czy masa winylowa i choćby ciężar płyty wytłoczone jest większy, mniejszy. Po prostu to miało brzmieć dobrze, miało być zrobione porządnie i tak było. Do dzisiaj mam płyty z lat 50., które były najwyraźniej mało słuchane albo bardzo szanowane przez pierwszych lub drugich właścicieli.
1: Jeszcze tak przerwę, bo to znaczy, że jak płyta jest ciężka, to znaczy, że z dobrego materiału została zrobiona?
3: Nie zawsze. Bywa ciężki zły materiał, bywa ciężki dobry materiał, ale kiedyś w latach 60. dobrego materiału, szczególnie płyty ze Stanów i z Anglii, one były zawsze, absolutnie zawsze brzmiały świetnie. Były to grubsze wydania. Natomiast gdzieś w połowie lat 70., czy wcześniej, przepraszam, po końcu lat 60., RCA, słynna wytwórnia amerykańska, prowadziła taką płytę, taką serię płyt Flexi Disc. One były dwukrotnie, jeśli nie bardziej, cieńsze od swoich poprzedników. Jak się taką płytą pomachało, to ona prawie jak kartka tak latała, tak się, może nie zginęła się zupełnie, ale tak falowała. Wtedy mówiono o tym, że to nie ma wpływu na dźwięk. Generalnie...
1: I wtedy pojawiły się takie pocztówki z winylem, że można było komuś wysłać z ulubionym utworem.
3: Pocztówki zawsze brzmiały tragicznie, po prostu to była zupełnie inna masa, na której je tłoczono i one po prostu, to taka ciekawostka, to takie właśnie pocztówki, to bardziej było, nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś było tak, że można było zamówić komuś piosenkę przez telefon albo samemu zadzwonić na melodyjkę tak zwaną i posłuchać, co tam grano, nie? To można do tego porównać, więc to po prostu to zawsze brzmiało potwornie źle, natomiast te płyty, o których mówiłem, Flexi, one to były normalne wydania, takie na 12 calach, w normalnych kopertach, w okładkach takich normalnych, tekturowych, natomiast sama płyta była bardzo cienka i taka lekko falująca i o ile pierwsze odsłuchania prawdopodobnie brzmiały dość podobnie do tych płyt wcześniejszych, to taka płyta, kiedy była słuchana dziesiątki albo i ponad 100 razy, to ta płyta zdecydowanie gorzej przetrwała te doświadczenia i po prostu one nie były tak głęboko tłoczone, te płyty. Tu może warto wspomnieć o głębokich tłoczeniach połączeniach jeszcze za czasów mono, bo mono, kiedyś płyty były wyłącznie monofoniczne, tak były nagrywane, nie było technologii stereo, nie dało się zarejestrować dźwięku stereo na płycie, również na taśmie. Potem wynaleziono opcję nagrania dźwięku w stereo, ale nie było opcji odtwarzania jeszcze tego dźwięku stereo, więc, ale na wszelki wypadek już realizatorzy nagrań w studiach nagrywali w stereo od pewnego momentu.
1: To dlatego w niektórych urządzeniach pojawił się przycisk mono.
3: Tak, to potem było tak, że można było słuchać, mając dwa głośniki, można było słuchać mono i stereo. Płyty to dla tych, którzy mieli płyty nagrane w mono i w stereo. Mono grało w domach z jednego głośnika, ten głośnik najczęściej był ustawiony w rogu pomieszczenia i tak naprawdę stereo to jest taka jedna z super marketingowych ściem, która została wprowadzona na rynek, natomiast wszyscy to kupili. Stereo to jest dźwięk przestrzenny, ale ten dźwięk przestrzenny polega na przestrzeni prawo-lewo. Mono też ma przestrzeń, tylko ma przestrzeń w inny sposób pokazaną. Mono ma przestrzeń przód-tył. Stereo oczywiście ma też przestrzeń przód-tył, tylko to prawo-lewo nie do końca jest potrzebne, dopóki nie zaczniemy zwracać uwagi na bariery dźwiękowe, na różne jakieś takie sztuczki realizatorskie. Ja nie wiem, ja osobiście wolę, jeżeli mam do wyboru płytę, starą płytę w mono lub w stereo, to ja często wybieram płytę mono. One też, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, to jest ciekawostka, klasyczną w sumie też, ale to na jazzie najbardziej było słychać. I te płyty monofoniczne, wszystkie, one były tłoczone tak, że miały głębszy rowek. To się nazywało Deep Groove, taka seria płyt była, czy seria tłoczeń tak naprawdę. Natomiast warto wspomnieć, że igła i cała wkładka do płyty, do odsłuchu płyty nagranej w mono jest inna niż w stereo. Więc jeżeli słuchamy wkładką stereo płyty mono, no to nie będzie tego efektu, tego dobrego efektu, który dawała ta technologia Deep Groove, czyli tego głębokiego tłoczenia. Rowek stereo, jak go powiększymy pod mikroskopem, to jest tak, że prawo-lewo, takie są drgania igły, więc te rowki są w ten sposób robione tak prawo-lewo, że takie jest wahanie i ta igła w ten sposób odsłuchuje dźwięk, tak w skrócie mówiąc. Mono bardziej dół, czyli te rowki były tłoczone do płyt mono głębiej i igła wchodziła w rowek głębiej, dlatego stare płyty z lat 50., których trochę mam, które wydają się porysowane, to kiedy ich słuchamy na wkładce stereo, czyli do płyt tych takich stereofonicznych, gdzie igła nie wchodzi tak głęboko, jej szlif jest po prostu inny, to ona nie jest w stanie tego dźwięku w całości oddać, ale kiedy słuchamy takiej płyty na wkładce z igłą do odczytu mono, igła wchodzi na tyle głęboko w ten rowek, który jest, o ile tą płytę oczywiście umyjemy porządnie, czyli na przykład w ultradźwiękowej myjce, kiedy pozbędziemy się tego, co się tam nazbierało przez 50, 70 lat, kiedy tą płytę dobrze doczyścimy, to tak naprawdę ta płyta, pomimo tego, że z zewnątrz wydaje się porysowana, ona w ogóle nie szumi, w ogóle nie trzeszczy, albo przynajmniej niewiele.
1: Rozumiem, że taką myjkę masz.
3: Tak, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Ha, mam prostownicę do płyt z takich dziwnych rzeczy, bo płyty często bywają pofalowane, co też jest destrukcyjne dla dźwięku, ale też dla wkładki i dla igły. Więc no ja bardzo dbam o płyty i staram się kupować je wyłącznie w bardzo dobrym stanie. Zdarzyło mi się kilka zakupów, no ale jakby nie było innej opcji, trochę gorszego stanu, ale to jest wciąż, no to jest bardzo szeroki temat. Aspekty różne zbieractwa, kolekcjonowania płyt nie ma końca. Pytałeś o literaturę, w tej literaturze jest bardzo dużo opowieści. Mam książki, które mówią o różnych kolekcjonerach, opowiadają historię i to jest bardziej na zasadzie anegdot, czy jakichś tam rzeczy takich ciekawostek, natomiast właśnie dużo informacji jest na temat tłoczeń płyt, na temat dyskografii artystów, na temat wydań płyt, których nawet nie znajdziemy w internecie. Mam płyty, których nie ma w tym wspomnianym serwisie Discogs wylistowanych, a tam są miliony płyt. Ja bardzo szanuję na przykład wytwórnię Miłodia rosyjską, która zresztą rosyjscy, nie wszyscy, ale jest część rosyjskich artystów, którzy byli absolutnie doskonale wyszkoleni pod względem swojego kunsztu. No, choćby wspomnieć Szkolnikową, która grała cudownie, czy Elizabeth Gilels, no Daniel Szafran na wiolonczeli. Jest cała masa artystów pochodzenia rosyjskiego, którzy albo wyemigrowali, udało im się uciec z tego reżimu, albo Maria Greenberg, na przykład pianistka, nigdy nie uciekła i zawsze grała tam i była często też szykanowana przez władzę. Natomiast tam było wielu wybitnych artystów, którzy są szanowani do dzisiaj na całym świecie wśród melomanów. No i teraz, żeby zdobyć informacje o tych wydaniach, o tych płytach. Udało mi się kupić książkę, którą napisał Amerykanin o wydaniach płyt Miłodii. Miłodia to jest wytwórnia, która wydała chyba najwięcej płyt na świecie do tej pory w ogóle. Ta książka ma, tam gdzieś leży, ona ma pewnie z 800 stron, a może i z 1200, nie wiem. Ale tam są wszystkie wydania płyt Miłodii, te, które mnie interesują do jakichś tam lat 80. Oczywiście te wszystkie płyty mnie nie interesują, ale wśród nich jest tych 5% pewnie, które mnie interesuje. Do dzisiaj poszukuję wielu płyt i one są niedostępne albo bardzo drogie. Ale ja wiem, które to właśnie dzięki takim informacjom. Te książki oczywiście nie da się kupić ani na Amazonie, ani w Empiku, ani nigdzie indziej. Trzeba ją zamówić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie znaleźć, na jakimś eBayu, na jakichś aukcjach. Raz na ileś lat się pojawiają takie skarby. Czy taka sama dyskografia wytwórni jazzowej Blue Note na przykład, albo wiele innych pozycji takich, które w ogóle wspominają płyty, o których nie ma informacji nigdzie indziej. I to jest jedno ze źródeł też wiedzy, którą udało mi się zdobyć.
1: Temat rzeka. Ja oczywiście życzę udanych łowów. Myślę, że wielu naszych słuchaczy od dzisiaj przerzuci się na winyle, bo tyle informacji, co zawarłeś w naszej audycji, to w zasadzie można uznać za taką pigułkę i to, co przekona wszystkich do słuchania winyli. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki.
2: To był wywiad z Mariuszem Kucem, kolekcjonerem winyli i płyt CD, a przede wszystkim melomanem i człowiekiem wielu zainteresowań.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: מוזיקה אדווה.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Zróbmy sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to co niewypowiedziane wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć.
1: Między słowami jak gad